prostactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

lata w tym dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem.

0: Specjalny samolot poleciał na Węgry. Możliwe, że część poszkodowanych w tragicznym wypadku wróci nim do kraju. A w tej sprawie ruszyło już śledztwo. Jeden z kierowców został zatrzymany. O ofiarach wypadku pamiętają polscy biskupi. Specjalną modlitwę kieruje przewodniczący episkopatu. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na pokładzie byli lekarze, ratownicy medyczni i trzech konsulów. Wczoraj decyzją premiera na Węgry poleciał polski samolot. Razem z tamtejszymi specjalistami ocenią stan poszkodowanych i zdecydują o ich ewentualnym przewiezieniu do kraju. A chodzi oczywiście o tragiczny wypadek autokaru z polskimi pielgrzymami, którzy wracali z Medjugorje. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę pojazd wpadł do rowu przy autostradzie M3. Zginęło 12 osób, a 10 ciężko rannych trafiło do szpitali. Na Węgry polecieli też wiceszefowa Ministerstwa Zdrowia Katarzyna Kacperczyk i wiceszef polskiej dyplomacji Wojciech Zajączkowski.
1: Celem naszego wyjazdu jest dokonanie oceny sytuacji, przede wszystkim oceny stanu zdrowia pacjentów, szczególnie pod kątem możliwości przetransportowania poszkodowanych w tym wypadku do kraju.
0: Mówi wiceminister Kacperczyk. Wiadomo, że na pokładzie znalazło się 6 medyków.
1: 6 medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli tak jak wspominałam, oceny stanu zdrowia poszkodowanych i też podejmiemy razem z lekarzami węgierskimi decyzję o przewożeniu, transportowaniu poszkodowanych do kraju.
0: Polski zespół, który poleciał na miejsce, właśnie teraz rusza z Budapesztu do węgierskich szpitali w 4 miastach, gdzie trafili Polacy. Na miejscu zapadnie decyzja o ich dalszym losie. A w Polsce przygotowano miejsca, do których będą przyjmowani poszkodowani w wypadku. W pierwszej kolejności będą to szpitale w pobliżu miejsca zamieszkania, czyli na Podkarpaciu. Węgierska policja przesłuchała obu kierowców. Jeden z nich został zatrzymany. Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła prokuratura w Krośnie.
2: Prokuratura w Krośnie ma wyjaśnić przyczyny i przebieg tragedii, współpracując w tej sprawie z węgierskimi służbami. Na miejscu trwa identyfikacja 12 ofiar, a polska konsul uczestniczy w tych działaniach. Poszkodowani są leczeni w węgierskich szpitalach, a polskie służby pozostają w gotowości do ewentualnego transportu rannych do kraju. Autokarem wracali do Polski pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wcześniej byli w Bośni i Hercegowinie. Pojazdem podróżowało 57 pasażerów i 2 kierowców. Do wypadku doszło około 1:00 w nocy na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Flagi na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opuszczone do połowy masztu. Tak będzie od dziś do środy. To w ramach uczczenia pamięci mieszkańców Podkarpacia ofiar wypadku. Zarządzenie wydała wojewoda Teresa Kubas-Hul.
3: Poprosiłam i zaapelowałam do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z naszego województwa o rozważenie podjęcia działań mających na celu godne uczczenie ofiar katastrofy i w szczególności też proszę i apeluję i opuszczenie flag na budynkach urzędów i jednostek organizacyjnych do połowy masztu.
0: Wojewoda zwróciła się też do organizatorów wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych z apelem o zachowanie stosownego charakteru wydarzeń i rozważenia minuty ciszy przed ich rozpoczęciem. O ofiarach wypadku pamiętają polscy biskupi. Modlę się o życie wieczne dla tragicznie zmarłych ofiar i powrót do zdrowia dla rannych, zapewnia przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. Z rodzinami wszystkich ofiar łączą się w bólu i zapewniają o modlitwie w intencji zmarłych oraz w intencji szybkiego powrotu do zdrowia dla poszkodowanych biskupi z Rzeszowa. W wypadku, który rozbił się na Węgrzech, byli m.in. pielgrzymi z tej właśnie diecezji.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Witamy, nowy dzień, 4 minuty po godzinie 6:00, to poniedziałek 17 sierpnia. Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
5: Zapraszamy do 9:00.

0: Poranny program Radia Plus, rano wstaje 12,5 minuty po godzinie 6. Dzisiaj imieniny świętują Anastazy, Anita, Bonifacy, Liza, Eusebiusz, Hiacynt, Jacek, Joanna, Julia, Anna, Klara, Magdalena, Maksym, Maria i Miron. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj 17 dzień sierpnia. Urodziny świętują Robert De Niro, amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, Małgorzata Potocka, polska aktorka, reżyserka i producentka filmowa, Grażyna Augustik, polska wokalistka jazzowa, Sean Penn, amerykański aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowa, także Leszek Lichota, aktor, i Natasza Urbańska, polska aktorka, piosenkarka i tancerka. Wszystkiego najlepszego, czas na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry, a jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go: które? Jezus odpowiedział: oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: przestrzegałem tego wszystkiego. Czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości.
2: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, możemy zadać sobie pytanie, o co chodzi tak naprawdę w ubóstwie? Bo dobrze rozumiane ubóstwo z punktu widzenia chrześcijańskiego to nie to, żeby nic nie mieć. W ubóstwie chodzi o to, żeby to, co mam, nie przysłoniło mi Jezusa. Nie przysłoniło mi najważniejszego i najbardziej prawdziwego celu mojego życia. Co zatem może mi przysłonić Jezusa? Dobra materialne, pieniądze, wysokie mniemanie o sobie, czasami wysokie stanowisko, na którym zapominam o tym, kim jestem i w jaki sposób się tam znalazłem. Jest wiele sytuacji, które obnażają nas z ubóstwa, nie pozwalają nam być ubogimi względem Boga. I nie chodzi o stan posiadania, ale o stan przesłaniania rzeczami materialnymi Jezusa. Odsuńmy to wszystko w naszym życiu, co nie pozwala nam na Niego patrzeć.
3: Radio Plus, Zielona Góra.

0: To Milan Farmer na antenie Radia Plus, 28 minut po godzinie 6. Czas na najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie. Ściana deszczu do nas idzie. Jak to będzie wyglądać i czy wszędzie pojawi się deszcz? O tym za chwilę w wiadomościach Radia Plus.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Specjalny polski zespół, który poleciał wczoraj na Węgry, rusza do pracy w 4 węgierskich miastach. To tam do miejscowych szpitali trafili Polacy poszkodowani w tragicznym wypadku autokarowym pielgrzymki wracającej z Medjugorje.
2: Zaczynamy o godzinie 6 rano. Będziemy wraz z zespołem pomocy humanitarno-medycznej w każdym z 4 szpitali, w którym przebywają poszkodowani w wypadku.
1: Mówiła z Budapesztu wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Przypomnijmy, w wypadku zginęło 12 osób, jest wielu ciężko rannych. Od dziś zmiany na polskich stacjach paliw. Przypomnijmy, w ograniczonym zakresie wraca pakiet ceny paliwa niżej, obniżony VAT i ceny maksymalne. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii, 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 za litr, benzyna 98,720, a olej napędowy 7,37. Donald Trump ogranicza wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową. Powód? Bardzo dobre stosunki amerykańskiego prezydenta z przywódcą Korei Północnej, Kim Jong-unem. Tłumacząc swoją decyzję, Trump mówi też o tym, że Seul nie chciał przyłączyć się do operacji przeciwko Iranowi.
3: Monika Wec, wiadomości z Zielonej Góry regionu. W całej Polsce organizowane są uroczystości dożynkowe. To jedno z najważniejszych wydarzeń w polskiej tradycji ludowej. To czas podziękowania za plony, ale także okazja do wspólnego świętowania, spotkań i przypomnienia zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie, mówi etnograf Mirosław Pecuch.
4: Tradycja dożynkowa ma co najmniej kilkaset lat. Zygmunt Gloger nawet odwołuje się do czasów jeszcze przedchrześcijańskich. Przynajmniej część tej obrzędowości dożynkowej tych zamierzchłych czasów się odwołuje. Chodziło o to, że gospodarzowi, dziedzicowi. Chłopi przynosili podziękowanie za plon.
3: Tegoroczne ogólnopolskie dożynki jasnogórskie odbędą się w dniach od 5 do 6 września na Jasnej Górze w Częstochowie. 18-wieczna wieża winiarska z Budachowa, znajdująca się dziś w skansenie w Zielonej Górze Ochli, przejdzie prace konserwatorskie. Muzeum Etnograficzne otrzymało na ten cel 192 tysiące złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace mają wzmocnić drewnianą konstrukcję i zabezpieczyć ją przed dalszym niszczeniem. Obecnie ze względu na zły stan techniczny część wieży jest niedostępna dla zwiedzających. Początek dnia dość chłodny, około 16-17 stopni. Nad ranem możliwe większe zachmurzenie, ale z każdą godziną powinno pojawiać się coraz więcej przejaśnień. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 21 stopni. Warto jednak mieć przy sobie coś z długim rękawem, szczególnie jeśli wychodzimy z domu wcześnie rano.
0: Poranek z Radiem Plus.
5: Nie ma co się ociągać, przed nami piękny tydzień, a dzisiaj poniedziałek, 17 dzień sierpnia. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam, zapraszam do 9:00.

Radio Plus. To wszystko, czego dziś chcę. Izabela Trojanowska. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: wszystko, czego dziś chce, to Izabela Trajanowska na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 7. Rozpoczyna nam się nowy tydzień, mam nadzieję, że dobrze, ale żeby rozpoczął się dobrze, to powinniśmy popracować nad tym wieczorem. Mówią kardiolodzy, niebieskie światło to absolutnie nie, bo się nie wyśpimy. Oprócz tego trzeba dobrze wyszczotkować zęby i mówią jeszcze, że wszystkie ćwiczenia to do godziny 18, bo po 18 jak coś poćwiczymy, to już potem wyrzut kortyzolu i tak dalej, zanim zaśniemy, to niejedną owieczkę przeliczymy. Za chwilę Otto One, Hands Up, potem Ace of Base na antenie Radia Plus, All That She Wants. No to lecimy w stronę, no, może dzisiaj niekoniecznie słońca, ale prędzej czy później w tym tygodniu to słońce się pojawi. Parasol warto ze sobą mieć. Radio Plus, poranny program za 18:07.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: Było cudownie. Jeszcze nigdy się tak dobrze nie bawiłam. A ty? Chcesz się wybawić w jednym z największych parków linowych w regionie? Park linowy Nowa Sól to 5 tras z nowymi przeszkodami dla najmłodszych, nastolatków i dorosłych. Do tego największy krasnal na świecie, park fizyki, mini golf, skatepark, tor BMX, ścianki wspinaczkowe i szlaki rowerowe. W lesie, w którym jest przyjemnie nawet w największy upał. Pisz w wyszukiwarce Park linowy Nowa Sól.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: kalendarzu mamy 17 dzień sierpnia. Co się kryje za tą datą, podpowie Artur Moczarski, jak zawsze o tej porze.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 17 sierpnia 1980 roku Gdański Międzyzakładowy Komitet Strajkowy przedstawił swoich 21 postulatów. Tego dnia w roku 1991 Rafał Pietrak z Uniwersytetu Warszawskiego po raz pierwszy nawiązał łączność w oparciu o protokół IP z pracownikiem Uniwersytetu Kopenhaskiego. I ta data uznawana jest za symboliczny dzień narodzin polskiego internetu. 17 sierpnia 1594 roku papież Klemens VIII dokonał w Rzymie uroczystej kanonizacji 7 dominikanina i 5 Polaka wyniesionego na ołtarze, czyli Jacka Odrowąża. Ten pierwszy polski dominikanin nazywany był apostołem Słowian, Północy i Różańca i wreszcie światłem ze Śląska, bo zakładał klasztory na przykład we Wrocławiu, ale także w Krakowie, Kamieniu Pomorskim, Gdańsku, Płocku i Sandomierzu. Dzięki temu już w roku 1226 powstała oddzielna polska prowincja dominikanów. Jacek zmarł 15 sierpnia 1257 roku w Krakowie, a przy jego grobie w kościele ojców dominikanów modliły się całe pokolenia, tym bardziej, że jest jednym z najbardziej znanych polskich świętych na świecie. Jest jedynym Polakiem wśród umieszczonych nad placem świętego Piotra posągów 140 świętych.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Orły oszczędzania stać na więcej.
5: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie.

0: Co z Polakami poszkodowanymi w tragicznym wypadku na Węgrzech? Decyzje w najbliższych godzinach. Na miejscu jest już polski zespół. A kim są ofiary tragedii? Połowa osób, które zginęły, została już zidentyfikowana. Ostatnie 2 tygodnie wakacji z tańszym tankowaniem to dzięki programowi CPN. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polski zespół złożony z pracowników resortu zdrowia, MSZ-u i medyków rozpoczyna pracę na Węgrzech. W nocy poleciał tam specjalny samolot. Dziś z Budapesztu Polacy udają się do 4 szpitali w 4 miastach, w których znajdują się ranni Polacy. Przypomnijmy, w katastrofie autokaru zginęło 12 osób. W pierwszej placówce Weger polski zespół ma być za około godzinę, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
1: Będziemy wraz z zespołem pomocy humanitarno-medycznej w każdym z 4 szpitali, w którym przebywają poszkodowani w wypadku. Z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać pod kątem ewentualnych możliwości przetransportowania do kraju.
0: Ale to nie wszystko.
1: Uzgadniamy też kwestie logistyczne, które dotyczyłyby też transportu tych poszkodowanych do kraju, w przypadku których taki transport będzie możliwy.
0: W akcję zaangażowani są także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2: Zespół wsparcia konsularnego będzie ze swojej strony prowadził działalność informacyjną poprzez infolinię, zapewni ciągłość funkcjonowania. Konsulowie dadzą się do szpitali razem z nami.
0: Wyjaśniał wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski. Przypomnijmy, uruchomiono specjalną infolinię dla rodzin poszkodowanych 36 20 472 95 02. A z najnowszych informacji dotyczących śmiertelnych ofiar wypadku, połowa została już zidentyfikowana. Ustalono tożsamość 6 z 12 osób, przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Ze szczegółami Michał Skolimowski, witaj.
3: Dzień dobry.
0: Michale, powiedz, co z pozostałymi?
3: Na miejscu pracuje służba konsularna. Protokoły mogą pojawić się w każdej chwili. Informacje rodzinom przekazują specjalne zespoły. Są w nich m.in. psychologowie. Z jednej strony trwa identyfikacja ofiary, z drugiej wyjaśnianie przyczyn katastrofy. Węgierska policja przesłuchała już obu kierowców autokaru. Jednego zatrzymano. Według wstępnych ustaleń prawdopodobnie zasnął podczas jazdy. Firma transportowa, do której należał autokar, zapewnia, że obaj kierowcy byli doświadczeni i jeździli tą trasą wielokrotnie.
0: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. A my zmieniamy na razie temat. Ceny w dół 2 ostatnie tygodnie sierpnia z tańszym paliwem na stacjach. Ulgę przy tankowaniu odczujemy już dziś. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 zł za litr, benzyna 98,720, a olej napędowy 7,37. Eksperci podkreślają, że chociaż teraz na obniżce skorzystamy, nie możemy wykluczyć wywindowania cen na początku września.
4: Już 1 września stawka VAT automatycznie wraca do poziomu 23%. Może pojawić się presja społeczna, aby utrzymać ten program na dłużej. Wtedy jednak ponownie rząd naciskałby na prezydenta, aby ten zaakceptował wprowadzenie podatku od zysków nadzwyczajnych.
0: Wyjaśniał Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB. Na razie jednak kierowcy cieszą się z niższych cen.
5: Ile pani w miesiącu wypali na tym ścigaczu?
6: Sporo, tak koło 2,5 tysiąca do 3 tysięcy.
5: Czyli przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi?
6: Tak.
0: Pytał Dariusz Brombosz. To na koniec jeszcze krótko. Sport. Klaudia Kazimierska zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 metrów w ostatnim dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Polacy zdobyli łącznie 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
7: Początek dnia dość chłodno, około 16-17 stopni. Nad ranem możliwe większe zachmurzenie, ale z każdą godziną powinno pojawiać się coraz więcej przejaśnień. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 21 stopni. Warto jednak mieć przy sobie coś z długim rękawem, szczególnie jeśli wychodzimy z domu wcześnie rano.

0: wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, w poniedziałek 17 sierpnia witam wszystkich tych słuchaczy Radia Plus, którzy właśnie włączyli radio. Witajcie, przed nami nowy tydzień pracy albo wciąż jeszcze na wakacjach. Desiree, Voyage, Voyage już teraz w Radio Plus. Za chwilę Queen, Friends Will Be Friends.

0: poranny program Radia Plus. Teraz nastaje 13,5 minuty po godzinie 7. I tak sobie co niektórzy odpoczywają, a co niektórzy jadą na wakacje i na urlopy. Jest nowy trend. Otóż okazuje się, że jak jedziemy na urlop, to czasami niektórzy wybierają coś takiego jak to się nazywa? Supermarket turizm. Czyli jedziemy i zobaczymy, i sprawdzamy, co inni mają w sklepach ciekawego. No i przywozimy to jako prezenty albo dla siebie samych. No wiadomo, Grecja, oliwki i tak dalej, i tak dalej, ale są różne inne ciekawe rzeczy, które można przywieźć z całego świata. Taki to trend. Szczerze mówiąc, też uwielbiam. Jak jestem gdzieś w jakimś nowym miejscu, to zawsze zaglądam, co oni mają takiego, czego my nie mamy. A my czekamy na wasze pocztówki z wakacji. Pocztówki takie zrobione samemu, za pomocą zdjęcia, wyreżyserowane, bądź też nie, jakieś piękne widoczki. Na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalną zakładkę do tej zabawy. Czekają zestawy gadżetów wakacyjnych. Kwadrans po siódmej, no to co? Lecimy dalej. Abba za chwilę, Dancing Queen. Będzie też Kombi i Black and White w radiu.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach, przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia.
2: Po reklamie.

podobał czarno-biały świat w piosence Kombi Black and White na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 7. Ja mam nadzieję, że poniedziałek będzie dla Was dużo bardziej kolorowy. Tego Wam życzę z całego serca. Za chwilę Roy Orbison, Only the Lonely, a punktualnie o 7.30 najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Tu tak różowo nie będzie, ale deszcz, jak to mawiają, jest potrzebny.

0: 7.30 się zbliża czas na wiadomości. W skrócie w radiu.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podkarpacie w żałobie po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Przypomnijmy, 12 osób zginęło, 10 jest w stanie krytycznym. W południe pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Do środy flagi państwowe będą tam opuszczone do połowy masztu. Wojewoda Teresa Kubas-Hul zaapelowała do samorządów i organizatorów imprez o solidarność i stonowany charakter wydarzeń. W wiadomościach Wielkopolska policjanci zatrzymali 51-latka poszukiwanego w związku z postrzeleniem kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Obława na mężczyznę trwała od soboty. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Oprócz zatrzymania mężczyzny funkcjonariusze zabezpieczyli też broń. Teraz Włochy i zuchwała kradzież obrazów wartych miliony. Cztery dzieła przypisywane malarzowi epoki renesansu Antonello da Messina skradziono z muzeum na Sycylii. Złodzieje włamali się do placówki mimo zabezpieczeń. Prokuratura wszczęła już śledztwo. Zdaniem śledczych kradzieży dokonano prawdopodobnie na zamówienie z czarnego rynku dzieł sztuki. Iga Świątek nie zwalnia. Po wygranej w turnieju w Toronto polska tenisistka już rozpoczęła grę w kolejnych zawodach, tym razem w Cincinnati. W drugiej rundzie Świątek wygrała z Kolumbijką Emilianą Arango 6-3, 6-0.
2: Monika Wec, wiadomości lokalne. Wojsko Polskie przechodzi modernizację. Jak podkreślają wojskowi, dziś bardziej niż kiedykolwiek znaczenie ma profesjonalizacja armii i nowoczesne wyposażenie.
3: Dzisiejsza armia to już nie tylko czołgi, transportery czy artyleria. O przewadze na współczesnym polu walki w coraz większym stopniu decydują nowoczesne technologie. Rozpoznanie, łączność, systemy bezzałogowe, sztuczna inteligencja dają one zdolność do szybkiego przekazywania informacji i podejmowania decyzji. Coraz większe znaczenie mają również systemy bezzałogowe i przeciwdziałanie dronom.
2: Mówi major Mateusz Szalongowski z Oddziału Komunikacji Strategicznej Agencji Uzbrojenia. Ministerstwo Obrony Narodowej w 2026 roku planuje przeznaczyć na obronność rekordową kwotę ponad 200 miliardów złotych. Śródmieście Zielonej Góry zmienia wygląd. Rozpoczęła się modernizacja 15 kamienic przy m.in. Drzewnej Jedności Kupieckiej. Budynki czeka odnowienie elewacji, wykonanie izolacji oraz remonty dachów. Na poprawę stanu miejskich kamienic samorząd przeznaczył 2,5 miliona złotych. Prace mają nie tylko poprawić estetykę, ale też stan techniczny obiektów. Początek dnia dość chłodny, około 16-17 stopni. Nad ranem możliwe większe zachmurzenie, ale z każdą godziną powinno pojawiać się coraz więcej przejaśnień. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 21 stopni. Warto jednak mieć przy sobie coś z długim rękawem, szczególnie jeśli wychodzimy z domu wcześnie rano.
0: Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry jeszcze raz, witam serdecznie, Kasia Kozimori, zapraszam do godziny 9 na poranny program Radia Plus, Kto rano wstaje. Za chwilą nas Sabrina Boyce, czyli jesteśmy nadal w letnich, bardzo wakacyjnych klimatach, a teraz Jan Hammer.

0: Sabrina i Boys na antenie Radia Plus za 19 minut. Będzie godzina 8, poranny program Radia Plus, który rano wstaje. Bardzo poważne ostatnio badania zrobili, bardzo poważne badania na temat łaskotliwości człowieka. I oczywiście mapa łaskotek jest stała, niezmienna i znana wszystkim. Szyja, pachy, brzuch, podeszwy, stóp to są miejsca łaskotane przez bliskich. No i to są miejsca, które powodują, że rzeczywiście jesteśmy rozłaskotani, rozchichrani i tak dalej, i tak dalej. Brano pod uwagę różne teorie. Jest teoria fizjologiczna. Łaskotliwość wynika z gęstości unerwienia dotykowego skóry. Jest teoria grubości skóry, przypisywana zresztą Arystotelesowi, który też łaskotki badał. Cieńsza skóra oznacza większą łaskotliwość. Teoria podatności na zranienie, czyli łaskotliwe są miejsca newralgiczne w walce, wręcz chronione instynktownie. No i teoria ekspozycji na dotyk Darwina. Najbardziej łaskotliwe są obszary rzadko dotykane na co dzień. No i co? No i badali ci współcześni te łaskotki. Co się okazało? No, że są, ale tam więcej żadnych teorii nie udało się ani wykluczyć, ani potwierdzić. No to łaskoczmy się dla przyjemności od czasu do czasu. To bardzo przyjemna rzecz. Tina Turner za chwilę, będzie też Mauro, Buona Sera, ciao, ciao. No, my łaskoczemy jak umiemy, czyli muzycznie na antenie Radia Plus za 18 minut.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
3: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Droga do Warszawy z Zielonej Góry wiedzie przez chmury. Do Warszawy polecisz aż dwa razy dziennie, we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem soboty. Atrakcyjne ceny biletów i komfort podróży pozwalają oszczędzać to, co najcenniejsze. Twój czas. Podróż służbowa, a może spontaniczny wypad. Zamień długie godziny za kierownicą na niespełna godzinę wygodnego lotu. Zielona Góra, Babimost, Warszawa. Bliżej niż myślisz. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
5: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza na Święto Ceramiki. Od 19 do 23 sierpnia serce Bolesławca zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Największe targi ceramiki użytkowej i artystycznej. Pokazy malowania ceramiki i toczenia na kole. Warsztaty dla dzieci i dorosłych. Giełda staroci i inne atrakcje. Święto Ceramiki w Bolesławcu od 19 do 23 sierpnia. Szczegóły na bolesławiec.eu.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A my czekamy na wasze pocztówki. Pocztówki z wakacji oczywiście. Te, które zrobiliście jakiś czas temu, albo być może gdzieś na świeżutko właśnie. Na naszej stronie internetowej lato.radioplus.pl. Taki specjalny odnośnik. Możecie znaleźć formularz zgłoszeniowy, wysłać nam swoje pocztówki, zdjęcia, które zrobiliście, a które wyglądają jak pocztówki. A my je nagradzamy. Mamy zestaw gadżetów wakacyjnych, no i oczywiście również pocztówki od Radia Plus. Pocztówki takie stylizowane. No, napiszcie nam o tym nieco więcej. Czekamy na wasze zgłoszenia, a po godzinie 8 zadzwonię do kogoś z was. Teraz Anna Jantar, moje jedyne marzenie na antenie Radia Plus.

0: Ale, jakie balowanie. Poniedziałek jest, nowy tydzień się zaczyna. Co to za tańczenie o poranku? Za 8:02 poranny program Radia Plus, to rana wstaje. Czas na najnowsze wiadomości i kilka słów o pogodzie. Już teraz w Radiu Plus.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
11: Ocenią stan zdrowia i zdecydują, czy przetransportować rannych do kraju. Na Węgrzech specjalny polski zespół. Flagi opuszczone do połowy masztu, na Podkarpaciu żałoba po tragedii z udziałem pielgrzymów. Uwaga na burzę. W najbliższych godzinach pogoda może być niebezpieczna. Na zegarze 8:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po katastrofie autokaru polska delegacja rozpoczyna pracę w węgierskich szpitalach. Właśnie teraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, MSZ-u i medycy powinni być już w placówce w Egerze. Między innymi tam trafili poszkodowani pielgrzymi. Rannych zostało ponad 40 osób, z czego 10 jest w stanie bardzo ciężkim. W wypadku, przypomnijmy, życie straciło 12 naszych rodaków. Ze szczegółami już teraz Michał Skolimowski. Dzień dobry, Michale.
12: Jestem, dzień dobry.
11: Powiedz, jakie zadania przed tym specjalnym zespołem?
12: To przede wszystkim ocena stanu zdrowia poszkodowanych pod kątem ewentualnego transportu do kraju.
13: Z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać.
12: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Jeśli medycy dadzą zielone światło do powrotu, to kolejnym krokiem będą już kwestie logistyczne. Do transportu pozarządowym Boeingiem gotowa jest m.in. wojskowa kasa stacjonująca w Krakowie oraz dwa specjalistyczne samoloty LPR-u, a także w razie potrzeby transportu kołowego przez Słowację karetki pogotowe. Poszkodowani mają trafić przede wszystkim do placówek najbliżej miejsca zamieszkania, czyli na Podkarpaciu, ale w zależności od ich stanu zdrowia w grę wchodzi też transport m.in. do szpitala MSWiA w Warszawie.
11: A mówił o tym Michał Skolimowski. Bardzo dziękujemy. Na Podkarpaciu żałoba po katastrofie autokaru. Decyzję o uczczeniu pamięci mieszkańców regionu podjęła wojewoda Teresa Kubas-Hul. Więcej o tym nasza reporterka Julia Ranusz.
14: O 12:00 na terenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy. Do oddania hołdu w ten sposób zobowiązani zostali również kierownicy innych jednostek administracji rządowej na Podkarpaciu. Również od dziś do środy flagi państwowe na budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i jego delegatur zostaną opuszczone do połowy masztu.
11: Julia Ranosz, dziękujemy. Burza, deszcz, silne podmucha, miejscami także grad. IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Alerty pierwszego i drugiego stopnia wydano dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej Polski. Podczas burz na południu kraju wiatr może osiągać nawet 90 km na godzinę. 52 osoby potrzebowały pomocy toprowców podczas długiego weekendu w Tatrach. 14 poszkodowanych trzeba było przetransportować śmigłowcem. Wczoraj nad ranem mimo reanimacji zmarł turysta, który zasłabł na szlaku w rejonie Morskiego Oka. Najbardziej pracowite dla ratowników były piątek i sobota. Ci wyjeżdżali m.in. do zasłabnięć i urazów kończyn. Trzeba też było pomagać turystom, którzy utknęli w trudnym terenie.
1: Wiadomości Radia Plus.
11: To jej największy sukces w karierze. Klaudia Kazimierska, wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów. Była to jedna z ostatnich konkurencji ostatniego dnia zawodów w Birmingham.
15: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie tak, że dzisiaj, tylko generalnie przez lata, bo ciążyła na mnie taka klątwa juniorki bardzo dobrej i myślę, że dwa lata temu w Paryżu już gdzieś pokazałam, że mogę być dobrą seniorką, ale jednak nie miałam tych medali do tej pory.
11: W ostatnim dniu mistrzostw szóste miejsce zajęła męska sztafeta 4x400 metrów, a na tym dystansie żeńska była siódma. Tu liczyliśmy na więcej, ale w finale zabrakło Natalii Bukowieckiej, która podczas rozgrzewki doznała kontuzji. W sumie Polacy zdobyli w Wielkiej Brytanii 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych na dziś.
16: Początek dnia dość chłodno, około 16-17 stopni. Nad ranem możliwe większe zachmurzenie, ale z każdą godziną powinno pojawiać się coraz więcej przejaśnień. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 21 stopni. Warto jednak mieć przy sobie coś z długim rękawem, szczególnie jeśli wychodzimy z domu wcześnie rano.
1: Kto rano wstaje? Z Radiem Plus.
0: Tak, to poniedziałek. Przypominamy, 17 dzień sierpnia. Za chwilę w Radiu Plus Chris Rea, Modern Talking. Już teraz 5 minut po godzinie 8.

0: To Chris Rea na antenie Radia Plus, 11 minut po godzinie 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: A z nami jest Halina. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jeszcze na wakacjach czy już po?
2: Już trochę po i jeszcze będę.
0: A dobrze. Wysłałaś do nas pocztówkę, taką no oczywiście SMS-ową, MMS-ową. Jak za dawnych lat, czyli ognicho jest, kiełbasa pewnie też, dużo radości, dużo uśmiechu, może jakieś śpiewy też były przy tym, jak to
2: oczywiście
0: było?
2: Oczywiście, były śpiewy, wspominki rodzinne i wspaniałe rzeczy opowiadane przy ognisku.
0: Las.
2: Starych czasów i z nowych.
0: Tak, tak. Las pełen grzybów, tak. Pozdrowienia śle SMS-em z wakacji, gdzie dojedziesz PKS-em. No fajne historie, takie blisko natury, tak? Taki urlop, który pamiętamy gdzieś tam jeszcze sprzed lat. Trochę nutka nostalgii tu się wkradła, co doceniamy oczywiście, Halina, czyli urlop udany.
2: Tak, co roku jeżdżę w Bory Tucholskie i to jest moje ulubione miejsce. Tam spędzam co najmniej tydzień, w tym roku będzie jeszcze jeden. Także pięknie się cieszę na tamte okolice. Klimat bardzo dobry, dla mnie bynajmniej. I towarzystwo, które tam jest, ludzie, którzy są świetni. Także jestem zawsze zadowolona, kiedy tam pojadę.
0: Czyli polecamy Bory Tucholskie z czystym sercem, gorąco bijącym. Tak. Halina, dziękuję ci za to spotkanie. To fajnie się składa, bo mamy dla ciebie zestaw gadżetów wakacyjnych, które jeszcze się tego lata przydadzą, jak słyszę.
2: Dziękuję pięknie.
0: Wszystkiego dobrego. Gorąco pozdrawiamy i dziękujemy za tę pocztówkę z wakacji.
2: Ja również pozdrawiam całe Radio Plus.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Reklama.

0: za 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breloks z freszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus, Zielona Góra.

Krzysztof Rawczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną na antenie Radia Plus, 24 minuty po godzinie 8. Naukowcy zapytali seniorów, czego najbardziej w życiu żałują i okazało się, że dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, że nadmierną energię poświęcali temu, by myśleć o tym, co się może wydarzyć, a co się nie wydarzyło, czyli takie zamartwianie na zapas i rozkminianie różnych planów, a po drugie za bardzo martwienie się tym, co pomyślą inni. Okazuje się, że z perspektywy czasu to w ogóle nie miało znaczenia. Znaczy, każdy jest zajęty tak naprawdę sobą, a to, co myślą o nas inni, to tak naprawdę do szczęścia nam nie jest w ogóle potrzebne. To już macie receptę na sukces, jak dożyć późnych lat i niczym się w życiu nie martwić i niczego nie żałować. 25 minut po godzinie 8, poranny program Radia Plus, to rano wstaje, to teraz jeszcze George Harrison na kilka chwil przed najnowszymi wiadomościami w skrócie i kilkoma słowami o pogodzie.

0: George Harrison w Radio Plus, a teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody. 28 minut po...
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza na święto ceramiki. Od 19 do 23 sierpnia serce Bolesławca zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Największe targi ceramiki użytkowej i artystycznej. Pokazy malowania ceramiki i toczenia na kole. Warsztaty dla dzieci i dorosłych. Giełda staroci i inne atrakcje. Święto ceramiki w Bolesławcu od 19 do 23 sierpnia. Szczegóły na bolesławiec.eu.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od najnowszych informacji dotyczących wypadku autokaru na Węgrzech. Do tej pory strona polska dostała potwierdzenie zgonów 7 osób. Rodziny zostały już poinformowane, przekazała na konferencji prasowej wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. A jeszcze dziś zapadną decyzje dotyczące transportu poszkodowanych do Polski. Przygotowane są 2 szpitale w Warszawie, także placówki na Podkarpaciu. Teraz Wielkopolska i tragiczny wypadek na Krajowej 10. Jedna osoba zginęła w zderzeniu busa i ciężarówki w Śmiłowie. Do zdarzenia doszło na odcinku Piła Wyżysk. Trasa jest zablokowana w tej chwili w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać do 10:00. Blisko 300 migrantów zatrzymanych od soboty przez marokańskie służby na granicy hiszpańskiej Ceuty. Wśród nich są obywatele państw Afryki Subsaharyjskiej. Zatrzymano także ponad 60 Marokańczyków podejrzanych o pomoc przy przerzucaniu ludzi. Kryzys migracyjny w Ceucie rozpoczął się 30 lipca podczas masowej próby wtargnięcia do miasta tysięcy migrantów, głównie Marokańczyków. W ciągu 2 dni dotarło tam według rządu w Madrycie około 80 tysięcy osób.
2: Monika Welc, wiadomości lokalne. W całej Polsce organizowane są uroczystości dożynkowe. To jedno z najważniejszych wydarzeń w polskiej tradycji. Centralnym symbolem dożynek jest wieniec. Jego przygotowanie wymaga nie tylko czasu i cierpliwości, ale przede wszystkim znajomości tradycji. Mówi pani Danuta, która zajmuje się przygotowaniem wieńca dożynkowego.
3: Ten wieniec musi być przepiękny, żeby ludzie go podziwiali. Mamy tutaj zboża, pszenżyto, żyto, jęczmień, len nawet mamy, także wszystkie jakie zboża były zbierane w tym danym roku są na tym wieńcu dożynkowym.
2: Tradycyjny wieniec dożynkowy zazwyczaj osiąga wysokość od 1 do nawet 1,5 metra, co pozwala na jego swobodne niesienie w korowodzie dożynkowym. Zatonie szykuje się na kilka dni pełnych wydarzeń. Oprócz koncertów od 20 do 23 sierpnia odbędzie się tam Festiwal Rzeki Literatury. Więcej imprez oznacza też więcej samochodów, dlatego miasto apeluje do kierowców o zwracanie uwagi na oznakowanie i korzystanie z wyznaczonych miejsc. Początek dnia dość chłodny, około 16-17 stopni. Nad ranem możliwe większe zachmurzenie, ale z każdą godziną powinno pojawiać się coraz więcej przejaśnień. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 21 stopni. Warto jednak mieć przy sobie coś z długim rękawem, szczególnie jeśli wychodzimy z domu wcześnie rano.
0: Radiem Plus.
4: Dzień dobry poranku, za 26 minut będzie godzina 9, za chwilę u nas Kaoma Lambada, teraz Toto, Cotugno i Italiano, a ja mówię dzień dobry, Kasia Kozimori, do 9 gorąco zapraszam.

słuchać, czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Sendo Lambada Kaoma w Radio Plus. Jak słychać, jesteśmy wciąż w bardzo wakacyjnych rytmach, bo przecież lato się jeszcze nie kończy, a i sezon urlopowy wciąż trwa. Za 19 minut będzie godzina 9. Urlop to też czasem czas na remont, jakieś sprzątanko. Ostatnio dwóch panów postanowiło trochę posprzątać w magazynie w Stanach Zjednoczonych i co? I znaleźli pudełko z 97 kartridżami z kultową grą Super Mario Bros. Okazuje się, że to prawdziwy wehikuł czasu, ten karton, i to, co w środku, warte jest teraz całkowitą fortunę, bo przecież fani są w stanie zapłacić każde pieniądze za coś, czego już na rynku nie ma, co kiedyś budziło powszechny zachwyt i nostalgię. Też tak mam. Mam na przykład 3 nieużywane Walkmany i tak sobie lubię czasem podotykać, popatrzeć na nie i wspomnieć sobie cudowne chwile i cudowne czasy, kiedy się odkrywało właśnie muzykę spacerując gdzieś tu i ówdzie. Pewnie każdy z was ma taki święty gral u siebie w domu. Za chwilę Perfekt, niepłaczewka na antenie Radia Plus, także Jennifer Page i Crash.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
8: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
9: A co mamy do wyboru?
8: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
9: A gdzie ty jesteś, skarbie?
8: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
10: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
11: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
12: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj

0: VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

To była Jennifer Page na antenie Radia Plus i Crush. Za 5,5 minuty będzie godzina 9, a to poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Na dzisiaj to wszystko, ale oczywiście zachęcam bardzo gorąco, by zostać z Radiem Plus, z przebojami, z nutą nostalgii, bo już za chwilę Agnieszka Morawska, wcześniej oczywiście najnowsze wiadomości. No i cały czas z wami jesteśmy, z przebojami, z nutą nostalgii. Teraz jeszcze na zakończenie The Bangles, Manic Monday. Ja wracam jutro po 6. Do usłyszenia.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Możliwy transport rannych do Polski wcześniej zdecyduje o tym specjalny zespół, który dotarł na Węgry. Sytuacja opanowana, trwa dogaszanie. Będzie też pożar sortowni odpadów w Świętokrzyskiem i worek z medalami, który z mistrzostw w Birmingham przywieźli polscy lekkoatleci. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś pierwsze decyzje w sprawie transportu do kraju Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech. Takie informacje przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. W katastrofie rannych zostało ponad 40 osób, w tym 10 poważnie. Ich stan zdrowia będą oceniać wysłani na miejsce medycy oraz przedstawiciele resortów zdrowia i dyplomacji.
2: Na bieżąco będziemy otrzymywali informacje, jakie osoby będą transportowane i na jakie oddziały w szpitalach na Podkarpaciu. Również przygotowane są dwa szpitale w Warszawie.
1: Mówi wojewoda podkarpacka i dodaje, w drodze na miejsce są także policjanci i śledczy z Polski.
2: 6 policjantów wyjechało na Węgry. To są policjanci z Podkarpacia, również zespół prokuratorów wyjechał na Węgry, żeby tam prowadzić czynności wyjaśniające.
1: W katastrofie polskiego autokaru zginęło 12 osób, 7 z nich już zidentyfikowano. Bliscy ofiar zostali objęci opieką psychologiczną. A my zmieniamy temat. Trwa dogaszanie pogorzeliska i szacowanie strat. To w Świętokrzyskiem, gdzie wieczorem doszło do groźnego pożaru w sortowni odpadów w Jędrzejowie. Z ogniem walczyło około 100 strażaków. Ten zajął 2 z 4 budynków należących do zakładu.
3: W momencie przyjazdu strażaków objęta była jedna hala w całości oraz nadpalony został dach drugiej hali. Pod wpływem wysokiej temperatury zawaleniu uległ dach na pierwszej hali. Druga hala objęta ogniem w 1/3. Skuteczne działania strażaków przyczyniły się do uratowania 2 pozostałych hal.
1: Mówi nam Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Sytuacja jest już opanowana, trwa dogaszanie pożaru. Od północy ceny paliw w dół. Do końca sierpnia obowiązuje program CPN. 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 zł za litr, benzyna 98,720, a olej napędowy 7,37. Kierowcy odetchnęli, chociaż mnożą się także pytania o przyszłość.
4: Trochę to jest zdumiewające, cena benzyny, bo jak patrzę, to ceny ropy w historii były wyższe, były 140 zł za baryłkę. Wtedy benzyna była po 5, po 6 zł, a przecież nigdy powyżej 7 zł.
5: Ten konflikt w Iranie swoje robi.
4: No tak, tak, to jest konflikt.
5: Jak długo powinien obowiązywać ten program?
6: Oby jak najdłużej.
5: Ceny paliw pana zdaniem mocno obciążają budżet rodzin?
6: Na pewno, dlatego że większość osób dojeżdża jednak samochodami prywatnymi.
5: Przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi.
7: Czy zaoszczędzę? No nie wiem, no to z automatu tu idzie, że więcej kilometrów się zrobi.
1: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał Dariusz Brombosz.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To lepszy wynik niż na poprzednich. Polscy lekkoatleci z Mistrzostw Europy w Birmingham wracają z 8 medalami, 6 srebrnymi i 2 brązowymi. To o 2 krążki więcej niż 2 lata temu w Rzymie. Polacy zajęli 18 miejsce w tabeli finałowej, ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.
8: Przyznam się szczerze, że nie wierzyłem, że będzie tak dobrze. Dużo srebra, mało brązu, zabrakło złota. Myślę, że gdybyśmy zdobyli jeden złoty medal, wskoczylibyśmy bardzo mocno w klasyfikacji medalowej. Pod względem ilości zdobytych medali wyglądamy na tle Europy bardzo dobrze.
1: Sezon lekkoatletyczny w pełni. Już w ten weekend na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej zaliczany do Diamentowej Ligi. Na starcie stanie wielu medalistów zakończonych właśnie Mistrzostw Europy.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
9: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Umberto Tabi. Ciao Siciliano. Na początek.

0: Cherry Bay w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 18 minut po 9:00 i teraz w kalendarzu 17 dzień sierpnia i to między innymi dzień pozytywnie zakręconych. Pasuje do poniedziałku, ale myślę, że do wielu słuchaczy Radia Plus także. Więc miłego świętowania.
1: Radio Plus. Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
7: Było cudownie! Jeszcze nigdy się tak dobrze nie bawiłam. A ty? Chcesz się wybawić w jednym z największych parków linowych w regionie? Park linowy Nowa Sól to 5 tras z nowymi przeszkodami dla najmłodszych, nastolatków i dorosłych. Do tego największy krasnal na świecie, park fizyki, mini golf, skatepark, tor BMX, ścianki wspinaczkowe i szlaki rowerowe. W lesie, w którym jest przyjemnie nawet w największy upał. Wpisz w wyszukiwarce park linowy Nowa Sól.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Droga do Warszawy z Zielonej Góry wiedzie przez chmury. Do Warszawy polecisz aż dwa razy dziennie, we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem soboty. Atrakcyjne ceny biletów i komfort podróży pozwalają oszczędzać to, co najcenniejsze. Twój czas. Podróż służbowa, a może spontaniczny wypad. Zamień długie godziny za kierownicą na niespełna godzinę wygodnego lotu. Zielona Góra, Babimost, Warszawa. Bliżej niż myślisz.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
14: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza na święto ceramiki. Od 19 do 23 sierpnia serce Bolesławca zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Największe targi ceramiki użytkowej i artystycznej. Pokazy malowania ceramiki i toczenia na kole. Warsztaty dla dzieci i dorosłych. Giełda staroci i inne atrakcje. Święto ceramiki w Bolesławcu od 19 do 23 sierpnia. Szczegóły na bolesławiec.eu.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Po reklamie.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

Roxette i Spending My Time w Radiu Plus. Lata z nutą nostalgii, 28-29 minut do 10. A jak wy spędzaliście weekend, jak spędzacie urlop, albo już go spędziliście i teraz pozostały wspomnienia, na radioplus.pl czekamy na wasze pozdrowienia z wakacji, na wasze pocztówki z wakacji zdjęciowe. Wyślijcie nam swoje ulubione zdjęcie z wakacji tegorocznych. Nawet jeśli spędzacie czas w domu, nawet jeśli na urlop nigdzie się nie wybieracie, to na pewno coś ciekawego robicie. I z pozdrowieniami oczywiście dla nas, a my się odwdzięczamy tym samym pocztówką od nas, a także zestawem letnich gadżetów od Radia Plus na radioplus.pl. Szukajcie szczegółów. Eurythmics i Sweet Dreams teraz w Radio Plus.

0: It's a Sinning Pet Shop Boys w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Włosi dzielą się swoim sposobem na długowieczność i nie jest to nic skomplikowanego. Nie potrzebujemy do tego ani złotówki, wystarczą chęci, a korzyści dla zdrowia fantastyczne. Chodzi o ruch, ale taki niespieszny i godny. Passeggiata, czyli spacer, to według wielu Włochów sposób na długie życie w zdrowiu. Zamiast po obiedzie zalegać na kanapie takie pół godzinki dla słoninki, trzeba to po prostu zamienić na spacer. Nie w dresie, ale w nieco bardziej odświętnym ubraniu, spacerować powoli i rozmawiać z innymi, którzy mają podobne podejście do życia. Według ekspertów 2,5 godziny spaceru w tygodniu wystarczy, aby wzmocnić nasz organizm i już przeciwdziała to chorobom serca. Oczywiście każdy ma organizm inny i każdemu coś innego jest potrzebne, ale spacer powolny, taki spokojny, to same plusy. Do tego jeszcze integracja, czyli sposób na osamotnienie. Na spacerze zawsze kogoś można spotkać, porozmawiać i poczuć się troszeczkę lepiej. 45 minut po 9 teraz na zegarze i do 10 jeszcze między innymi I Feel Lonely i Sasha, czyli też na spacer powinien wyjść.
1: Radio Plus. Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Mega,
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Klęka wody i Bajm w Radiu Plus. Lata z nutą nostalgii. 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: W południe minuta ciszy. Mieszkańcy Podkarpacia opłakują ofiary tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Walka z ogniem trwa już kilkadziesiąt godzin. Będzie także pożar na Pomorzu i 800 tysięcy stanowisk pracy zagrożonych przez sztuczną inteligencję. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podkarpacie w żałobie po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. W wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób, ponad 40 jest rannych. Wszyscy to pielgrzymi, którzy wracali z Medjugorje. To wszystko bardzo boli, przyznaje lokalna społeczność.
2: Bardzo duża tragedia i dla rodzin, i dla nas wszystkich.
3: Idę zaraz na mszę świętą do Bernardynów. Ofiaruję też te wszystkie osoby. Osoby, które zginęły, ich rodziny oczywiście.
1: Minuta ciszy o 12:00, flagi na urzędach opuszczone do połowy masztów. Tak Podkarpacie uczci pamięć ofiar katastrofy autokaru. Zarządzenie w tej sprawie wydały władze regionu.
4: Poprosiłam i zaapelowałam do samorządowców w tym zarządzeniu, żeby również wstrzymali się z organizacją imprez kulturalnych na terenie województwa podkarpackiego.
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Jeszcze dziś mają zapaść pierwsze decyzje dotyczące ewentualnego transportu chorych do kraju. Akcja trwa już kilkadziesiąt godzin. Teraz pożar w Chlewnicy na Pomorzu. Ogień pojawił się w sobotę po południu w zakładzie przetwarzającym odpady. Doszczętnie spłonęły cztery hale i budynek administracji. Na miejscu nadal pracuje ponad 20 zastępów strażaków.
5: Wczoraj budowaliśmy dodatkowe magistrale wodne w miejscowości Darbio, aby zwiększyć podawanie środka gaśniczego. Praktycznie ugasiliśmy pogorzelisko na terenie hal, które spłonęły. Skupiamy się na ugaszeniu kwatery składowej odpadów, czyli tego silosa, na którym jest po prostu składowane są śmieci.
1: Powiedział nam Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze wiele godzin. 800 tysięcy stanowisk pracy może wkrótce zniknąć na rzecz sztucznej inteligencji. Czytamy w raporcie NASK i Międzynarodowej Organizacji Pracy. Szybko postępujący rozwój AI budzi wiele pytań i wątpliwości, ale zdaniem ekspertów na razie nie ma się jeszcze czego obawiać.
6: Co trzeci Polak, w którego pracy stosuje się AI, czuje potrzebę przebranżowienia, ale technologia nie jest jeszcze na tyle dobra, by zastępować nią ludzi. Postęp jest jednak szybki. Już teraz 5 milionów Polaków ma w pracy styczność z AI, a blisko 800 tysięcy z nich jest na stanowiskach wysoce podatnych na sztuczną inteligencję.
7: Ta technologia ma duży potencjał zmienienia rynku pracy i warto mieć to na uwadze, planując swoje kariery, także pod kątem planowania samorozwoju zawodowego. Pod tym kątem trwanie w miejscu i nieposzerzanie swoich umiejętności zawodowych może stanowić rzeczywiście ryzyko dla pracowników.
6: Mówi Jakub Witczak, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Co piąty Polak boi się, że zastąpi go sztuczna inteligencja.
1: A tematem zajął się Olek Ruszkowski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. W ostatnich latach ptasi celebryta opuszczał Mazury w połowie sierpnia. Dlatego wszystko wskazuje na to, że lot na południe może rozpocząć się już niebawem.
8: Najbliższe dni mają być bardzo ciepłe i słoneczne, a taka pogoda sprzyja powstawaniu prądów wznoszących, które bociany wykorzystują podczas swoich wędrówek.
1: Wyjaśnia Krzysztof Witbrod z Mazur Parku Krajobrazowego. Wiemy, jak będzie przebiegać trasa lotu.
8: Z Mazur kieruje się na południowy wschód przez Polskę, Ukrainę, Rumunię, następnie w stronę Bosforu i Turcję, dalej na Bliski Wschód, dalej przez Izrael i wzdłuż wschodniej części Afryki do swoich zimowisk.
1: A trasa może objąć nawet 8-10 tysięcy kilometrów. Pozostaje nam obserwować nadajnik GPS Krutka. Każdego dnia będą pojawiać się nowe sygnały pokazujące, gdzie znajduje się podróżnik.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: 10:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Nothing's gonna change my love, Glenn Medeiros. Na początek tej godziny.

0: 20 minut po 10 na zegarze teraz. Urlopowy czas w pełni. Wakacje już zmierzają ku końcowi, ale wakacje mają głównie uczniowie. Ci, którzy pracują, mają urlopy albo miewają. I ile taki urlop powinien trwać? Eksperci tłumaczą, że od 10 do 14 dni. Przy czym dopiero około 8 dnia jesteśmy w takim stanie, takim prawdziwym urlopowym. Więc może ten urlop jeszcze można byłoby wydłużyć albo robić takie urlopy częściej. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, czekamy na wasze pocztówki. Pocztówki z wakacji. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Proszę kliknąć, załączyć zdjęcie z wakacji i dodać pozdrowienia. My odwdzięczymy się pocztówką. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także 2 para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Orły oszczędzania stać na więcej. Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Droga do Warszawy z Zielonej Góry wiedzie przez chmury. Do Warszawy polecisz aż 2 razy dziennie, we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem soboty. Atrakcyjne ceny biletów i komfort podróży pozwalają oszczędzać to, co najcenniejsze. Twój czas. Podróż służbowa, a może spontaniczny wypad? Zamień długie godziny za kierownicą na niespełna godzinę wygodnego lotu. Zielona Góra, Babimost, Warszawa. Bliżej niż myślisz.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
8: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.

0: MacBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Zielone.

Knowing Me, Knowing You, Abba w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 27 minut do 11. A to już 35 lat. Dla niektórych dopiero, a dla innych aż tyle. 35 lat temu pojawił się w Polsce internet. 17 sierpnia 1991 roku z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wysłano pierwszy e-mail. I potem to już się wszystko ruszyło. Były kafejki internetowe, było też korzystanie z internetu w domu i ten specyficzny dźwięk modemu łączenia się z internetem i tych połączeń, tych impulsów, ile szło, jak to trzeba było wszystko liczyć, żeby nie zapłacić za dużo. A coś, co miało nas łączyć, trochę nas podzieliło. Niemniej skupmy się na tej dobrej stronie, bo dzięki temu, że jest internet, możecie nam wysłać internetową, zdjęciową pocztówkę z pozdrowieniami z wakacji. Na radioplus.pl czekamy na wasze zgłoszenia. My odwdzięczamy się tym samym pocztówką z pozdrowieniami od Radia Plus. Lato z nutą nostalgia, do tego jeszcze trochę letnich gadżetów. Naiwne pytania i dżem teraz w Radiu Plus.

0: Lemon Tree, Pulse Garden w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Pojawiło się mnóstwo wspomnień waszych, jeżeli chodzi o początki internetu w Polsce i takie komunikatory jak IRC na przykład, albo MySpace, albo Grononet, zanim pojawiły się te wszystkie inne portale społecznościowe. A wspomnień mnóstwo. Na zegarze teraz 14 minut do 11. Do 11 jeszcze między innymi The Best i Tina Turner. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej, tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni, 59,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Po reklamie.

0: Znamy się tylko z widzenia i trubadurzy. Na koniec 10 do 11, 3 minuty za moment w studiu Justyna Bieniek i najnowsze wiadomości Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus, Zielona Góra. Reklama.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Przewoźnik, który organizował przejazd pielgrzymów z Podkarpacia do Medjugorje pod lupą kontrolerów. W sprawie tragicznego wypadku trwa już śledztwo. Atak nożownika w centrum Częstochowy. 31-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie bierze pod lupę przedsiębiorstwo, które organizowało przejazd pielgrzymów z Podkarpacia do Medjugorje. W tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych, w tym wiele ciężko. A sprawdzone zostaną m.in. czas pracy i odpoczynku kierowców, ich uprawnienia oraz dokumentacja firmy. Inspektorzy zweryfikują też, czy mieli wymagane uprawnienia i odbyli szkolenia w odpowiednich terminach.
2: Przede wszystkim to będzie kwestia kontroli pracy kierowców, bo od tego należy zacząć. Nie może być tak, że kierowcy są przemęczeni. Ta firma z Podkarpacia będzie szczególnie kontrolowana, ale tu nie chodzi tylko o tą jedną firmę. Zdarzyła się wielka tragedia, zginęli ludzie, a bezpieczeństwo jest po prostu najważniejsze.
1: Podkreśla wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys i apeluje do branży, zwłaszcza turystyki pielgrzymkowej, by w szczycie sezonu bezpieczeństwo stawiać na pierwszym miejscu.
2: Planujcie tak przejazdy i pobyty, szczególnie pielgrzymkowe, aby dać szansę również kierowcom na wypoczynek. Często to jest kwestia być może pół dnia dłużej, czy jednej nocy, ale zdrowie, bezpieczeństwo jest po prostu najważniejsze. To jest nasz wielki, wielki apel.
1: Prokuratura w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie tragedii. We współpracy ze służbami węgierskimi wyjaśni dokładne okoliczności i przyczyny wypadku. Teraz atak nożownika na 31-letnią obywatelkę Ukrainy. Do zdarzenia doszło wczoraj w Częstochowie. Kobieta z ranami kłutymi trafiła do szpitala, mówi nam Marlena Leszczyniak z tamtejszej policji.
3: Kobieta została czterokrotnie ugodzona nożem przez 37-letniego rodaka. Stan kobiety jest ciężki, jednak nie zagrażający jej życiu. Policjanci zabezpieczają zapisy z monitoringu, które mogą pomóc w dokładnym ustaleniu przebiegu zdarzenia.
1: Mężczyzna w chwili ataku był nietrzeźwy. Sprawę bada prokuratura. Teraz Szczecin i uszkodzony gazociąg przy ulicy Zbójnickiej. Ewakuowano kilkadziesiąt osób. Na miejscu działają służby. Nikomu nic się nie stało.
4: Ewakuowano 33 osoby i zabezpieczono teren przy pomocy kurtyn wodnych. Aktualnie pogotowi gazowemu udało się odciąć dopływ gazu. W związku z tym mieszkańcy mogą już wracać do swoich mieszkań.
1: To Katarzyna Hołota z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Do uszkodzenia doszło podczas prac ziemnych przy remoncie drogi. W wiadomościach Podlasie i szokujące dane. Aż 22 kierowców zatrzymano w niespełna 4 godziny podczas policyjnej akcji. Te osoby wsiadły za kierownicę na podwójnym gazie.
5: Rekordzistą okazał się 27-letni kierowca Audi zatrzymany przez funkcjonariuszy w Sokółce. Ten mężczyzna miał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie.
1: Mówił Tomasz Krupa z podlaskiej policji, a na tych liczbach może się nie skończyć, bo kontrole trzeźwości trwają.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Więcej przestrzeni do terapii i nowe miejsce do odpoczynku dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Zakończyła się modernizacja pomieszczeń Zakładu Psychologii Klinicznej, a przy wjeździe do lecznicy powstał ogród sensoryczny. To miejsce, którym mają zajmować się sami chorzy, mówi projektant ogrodu Paweł Stankiewicz.
6: Głównym motywem były w zasadzie dwa kierunki pomocy pacjentom stosowanym w leczeniu schorzeń psychicznych i podnoszeniu dobrostanu pacjenta, czyli leczenie ogrodem, czyli ta hortikuloterapia, czyli opieka nad roślinami. A druga część dydaktyczna, która pokazuje, że mamy w przyrodzie dużo roślin leczniczych, które są dalej wykorzystywane w terapii, w produkcji leków, również w leczeniu konkretnych schorzeń.
1: Inwestycje kosztowały łącznie ponad 1 000 000 zł. Pieniądze pochodziły ze wsparcia dwóch fundacji.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 11:04 na zegarze. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Katy, Crew, I Just Died in Your Arms. Na początek tej godziny.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Strangers by Night i CC Catch w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 19 minut po 11, a ja zaglądam do naszej skrzynki z pocztówkami od Was. Jest tych pocztówek mnóstwo i moc pozdrowień. Za wszystkie dziękujemy i chcemy więcej. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Czekamy na Wasze zdjęcie z wakacji i dołączone pozdrowienia. My odwdzięczamy się tym samym pocztówką z pozdrowieniami. Lato z nutą nostalgii, a do tego jeszcze dorzucamy pocztówkę czystą, żebyście mogli komuś wysłać, jeżeli macie na to ochotę, i gadżety letnie, takie, które na wakacjach się przydadzą, między innymi okulary przeciwsłoneczne lub też torba plażowa. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów, a ja za chwilę dzwonię do kogoś, kto już pocztówkę wysłał.
1: Radio Plus. Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.

0: za 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breloks z freszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza na święto ceramiki. Od 19 do 23 sierpnia serce Bolesławca zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Największe targi ceramiki użytkowej i artystycznej. Pokazy malowania ceramiki i toczenia na kole. Warsztaty dla dzieci i dorosłych. Giełda staroci i inne atrakcje. Święto ceramiki w Bolesławcu od 19 do 23 sierpnia. Szczegóły na bolesławiec.eu.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
6: Po reklamie.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: Dzisiaj to pocztówka z wakacji trochę deszczowych. Z pocztówka z wakacji Moniki, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Moniko, napisałaś tak: sztorm, deszcz czy plucha, my mamy uśmiech od ucha do ucha, nieważna pogoda, lecz w rodzinie zgoda i wakacyjna przygoda, nigdy się nie nudzimy, słuchamy Radia Plus i w deszczu na plaży tańczymy. I faktycznie zdjęcie przepiękne, czy to Bałtyk?
2: Oczywiście, że tak.
1: No jak deszczowo, to trochę tak się kojarzy z Bałtykiem.
2: Pierwsze skojarzenie, no.
1: Młodzież w kurtkach z kapturem, czyli padało na waszym urlopie.
2: Blało, 3-metrowe fale, to po prostu taki sztorm fest, ale fajnie było, Boże. No, Bałtyk o każdej porze roku i każdej pogodzie jest wspaniały.
1: Nie ma złej pogody, tylko są złe ubrania, ale rozumiem, że baterie zregenerowane.
2: Pewnie, że tak.
1: Czyli udane.
2: Taka bryza.
1: No. Czy młodzież nie była smutna, że nie mogła popływać?
2: Nie, bo tam jeszcze i wnusie moje były, także rodzinnie i wesoło.
1: Czyli a pocztówki wysyłaliście, czy tylko ta do nas?
2: Wysyłamy pocztówki, ale w dzisiejszych czasach to jest majątek, kurczę.
1: No tak, żeby tak do wszystkich jeszcze tę pocztówkę wysłać i załączyć znaczek i żeby ona jeszcze dotarła w odpowiednim czasie. Ale za tą bardzo dziękujemy, którą dostaliśmy od ciebie. Swoją się odwdzięczymy i jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Dzięki. Wszystkich ludzi życzę wam poczucia humoru, naprawdę. Więcej życzliwości.
1: Ja się dołączam. Podpisuję rękami i nogami. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Najlepszego. Pa.
1: A na wasze pocztówki z wakacji czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.

0: tylko teraz. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Let's go, girls.

0: Sting na koniec 11 do 12, 2,5 minuty. Za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Na Podkarpaciu minuta ciszy dla ofiar wypadku autokaru na Węgrzech, a już dziś wieczorem do kraju wróci pierwsza grupa poszkodowanych w tej katastrofie Polaków. Przywiozą 8 medali. Polscy lekkoatleci wracają z Mistrzostw Europy. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od Podkarpacia i minuty ciszy, którą właśnie teraz uczci region pamięć ofiar wypadku na Węgrzech. To z tej części Polski pochodzi większość podróżnych, którzy uczestniczyli w katastrofie. W żałobie jest podrzeszowska gmina Lubenia. W wypadku zginęło 5 jej mieszkańców, kilku zostało rannych. Z gminy na pielgrzymkę pojechało w sumie 18 osób, niemal wszystkie ze wsi Siedliska, informuje wójt Adam Skoczylas.
2: Cała gmina jest, można powiedzieć, w żałobie. Bo to są osoby, które wszyscy znaliśmy, to są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, którzy zginęli bądź którzy są poszkodowani w tej katastrofie.
3: Po prostu znamy się i jest to dla mnie tak ciężkie, że nie mogę tego udźwignąć. Ciężko przyjąć to, jak wiem, że tam koleżanki moje nie żyją.
1: Dodaje w rozmowie z nami mieszkanka wsi Siedliska. W autokarze miał być m.in. radny Wiesław Dudek.
4: Ja miałem być w tym autokarze, no nie pojechałem, widać opatrzność czuwa nade mną. No ale mimo wszystko to tragedia, bo to pojechali moi znajomi, umawialiśmy się wcześniej przed wyjazdem. Co zabrać, jak będzie...
1: Autokarem podróżowało 59 osób, 12 zginęło, 10 w bardzo ciężkim stanie trafiło do szpitali. A już dziś wieczorem pierwszy transport Polaków poszkodowanych w wypadku do kraju wróci około 20 osób. Samolot z naszymi obywatelami wyląduje na lotnisku w Rzeszowie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: W pierwszej kolejności po ocenie przez medyków wrócą te osoby, które są w stanie takim, który nie zagraża transport ich stanu zdrowia. Te osoby, które zostaną dłużej ze względu na stan zdrowia, dla nich jest zabezpieczona wojskowa kasa, a jeżeli będzie stan na tyle ciężki, to dla tych osób też jest możliwość powrotu specjalnym samolotem zabezpieczenia medycznego.
1: Stan zdrowia poszkodowanych oceniają m.in. medycy z Polski, którzy polecieli na miejsce razem z przedstawicielami rządu. 11-letnia dziewczynka, która wpadła wczoraj do jaskini Stefanowa Dziura, zeszła z wyznaczonej trasy biegu. To najnowsze nasze ustalenia w sprawie zdarzenia w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Przypomnijmy, dziecko spadło z kilku metrów na dno jaskini. Upadek częściowo zamortyzowała gruba warstwa liści. Dziewczynkę wydobyli goprowcy, z urazem głowy trafiła do szpitala.
6: 11-latka miała zejść z wyznaczonej, zabezpieczonej i oznakowanej trasy na mapie i właśnie wpadła do szczeliny pomiędzy skałami na głębokość około 7 metrów.
1: Wyjaśniała Marta Wnuk z policji w Zawierciu. Opiekun grupy w momencie zdarzenia był trzeźwy i obecny na miejscu. Okoliczności nieszczęśliwego wypadku są wyjaśniane.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rewolucja w Szwecji. W podstawówkach od nowego roku szkolnego, który właśnie tam wystartował, obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Pozwoli uczniom skupić się na nauce, podkreśla szwedzkie Ministerstwo Edukacji i Integracji. Jeśli dzieci przyniosą telefony do szkoły, będą musiały je zostawić w szafkach. Rodzicom zalecono też, by ich pociechy miały tradycyjne zegarki, a w domach budziły ich budziki, a nie telefony. Polscy lekkoatleci wracają dziś do kraju z Mistrzostw Europy w Birmingham. W sumie przywiozą 8 medali. Wprawdzie zabrakło złota, ale wynik i tak jest przyzwoity, ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. Przypomina też, że kolejne mistrzostwa odbędą się w naszym kraju.
7: Mamy zbudowany fundament do tego, aby przygotować się do Mistrzostw Europy, które będziemy sami organizowali w roku 2028 w Chorzowie. Wiele dobrych startów, wiele pozytywnych emocji, też wiele rozczarowań, ale taki jest sport i dlatego jest piękny.
1: Polacy wylądują wczesnym popołudniem na lotnisku Chopina w Warszawie. Niektórzy, jak na przykład Ewa Swoboda czy Pia Skrzyszowska, będą mieli niewiele czasu na odpoczynek, a to dlatego, że już w niedzielę wystąpią na Stadionie Śląskim w memoriale Kamili Skolimowskiej, który zaliczany jest do Diamentowej Ligi.
8: Monika Wyc, wiadomości z Zielonej Góry regionu. W całej Polsce organizowane są uroczystości dożynkowe. To jedno z najważniejszych wydarzeń w polskiej tradycji ludowej. To czas podziękowania za plony, ale także okazja do wspólnego świętowania, spotkań i przypomnienia zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie, mówi etnograf Mirosław Pecuch.
9: Tradycja dożynkowa ma co najmniej kilkaset lat. Zygmunt Gloger nawet odwołuje się do czasów jeszcze przedchrześcijańskich. Przynajmniej część tej obrzędowości dożynkowej tych zamierzchłych czasów się odwołuje. Chodziło o to, że gospodarze gospodarzowi, dziedzicowi. Chłopi przynosili podziękowanie za plon.
8: Tegoroczne ogólnopolskie dożynki jasnogórskie odbędą się w dniach od 5 do 6 września na Jasnej Górze w Częstochowie. XVIII-wieczna wieża winiarska z Budachowa, znajdująca się dziś w skansenie w Zielonej Górze Ochli, przejdzie prace konserwatorskie. Muzeum Etnograficzne otrzymało na ten cel 192 tysiące złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace mają wzmocnić drewnianą konstrukcję i zabezpieczyć ją przed dalszym niszczeniem. Obecnie ze względu na zły stan techniczny część wieży jest niedostępna dla zwiedzających. Po południu temperatura wyniesie około 20-21 stopni. Początkowo możliwe są jeszcze przejaśnienia, ale z upływem godzin chmur będzie przybywać. Opadów w Zielonej Górze nie należy się spodziewać. Wiatr będzie umiarkowany. To będzie więc raczej chłodne i pochmurne popołudnie bez gwałtownej zmiany pogody.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Dzień dobry, poniedziałkowy, Marek Sierocki.
11: Jan Pasterski, witamy w nowym tygodniu. Życzymy Państwu, tym, którzy są na wczasach, na urlopach, pięknych, słonecznych dni. Zaczynamy bardzo słonecznie. Liberta, Albano i Romina Power.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zobaczyć piosenkę to tytuł spektaklu, o którym już mówiliśmy na naszej antenie. Odbyły się kilka miesięcy temu pierwsze spektakle, teraz kolejna tura i my mamy zaproszenia na najbliższy spektakl.
2: Podwójne zaproszenia naturalnie, czyli z osobą towarzyszącą przez cały ten tydzień w Przebojowej Poczcie będziemy wam rozdawali takie wejściówki, a najbliższy spektakl wypada we wtorek 15 września w Warszawie.
1: To tam zapraszam. To jest Ursynowskie Centrum Kultury. Tam właśnie odbywają się te spektakle. 15 września to pierwsze przedstawienie. Historia światowych przebojów opowiedziana tańcem. Historia też mężczyzny, który rozlicza się ze swoim życiem po różnych przejściach. Bardzo ciekawy spektakl. Będzie też taki wątek naszego Radia Plus, bowiem o tych piosenkach, które tam będzie można usłyszeć i zobaczyć w tańcu, będę opowiadał.
2: Widzisz, to tym bardziej warto. Zachęcamy, żeby już teraz wysłać do nas SMS, krótko uargumentując nam, dlaczego chcielibyście się na tym wydarzeniu pojawić. Zapraszamy, czekamy na wiadomości pod 691-141-141. Za kilka minut na pewno będziemy w tej sprawie odzwaniali do kogoś, a teraz zaglądamy do kalendarza, bo 17 sierpnia 1958 roku na świat przyszła Belinda Carlisle.
1: Wokalistka zaczynała karierę w zespole Go-Go's, ale największe sukcesy odnosiła solo. To była połowa lat 80. ubiegłego wieku. Wtedy lansowała takie przeboje jak Leave a Light On.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Zielona Góra.
1: Reklama. Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
0: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Droga do Warszawy z Zielonej Góry wjedzie przez chmury. Do Warszawy polecisz aż dwa razy dziennie, we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem soboty. Atrakcyjne ceny biletów i komfort podróży pozwalają oszczędzać to, co najcenniejsze. Twój czas. Podróż służbowa, a może spontaniczny wypad. Zamień długie godziny za kierownicą na niespełna godzinę wygodnego lotu. Zielona Góra, Babimost, Warszawa. Bliżej niż myślisz.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Window do nieba i 2 plus 1 za nami, a przed nami pierwsza osoba, która dostanie zaproszenie na spektakl Zobaczyć muzykę.
1: Dodzwoniliśmy się właśnie w tym momencie do Zuzanny. Zuza, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to pierwsze pytanie, czy będziesz miała daleko do Warszawy?
2: No, spory kawałek, bo jestem z Gdyni i w Gdyni w naszym biurze słuchamy was tutaj wszyscy razem, ale zorganizujemy delegację, pojedziemy do Warszawy z ogromną przyjemnością zobaczyć ten spektakl.
1: Słusznie, a to nie będzie tak źle, 4 godziny samochodem, myślę, że...
0: No, pociągiem to w ogóle bardzo szybko.
1: Okej, okay. I wybierasz się na spektakl?
2: No, teraz aktualnie słucha mnie tutaj w biurze 5 osób, więc kogoś z nich będę musiała wylosować. Aha, kopię za, żeby poszedł ze mną.
1: Dobrze, to nie chcemy w tym momencie wprowadzać nerwowej atmosfery w biurze. Można się starać dzisiaj o względy Zuzy, krótko mówiąc. Także dobrego wyjazdu wam życzymy. Dzięki, do usłyszenia.
2: Super, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. My zaglądamy na naszą półkę z płytami, wyciągamy składankę z hitami dyskotekowymi z drugiej połowy lat 80. ubiegłego wieku. Choć zespół pochodzi z Niemiec, to kojarzony jest ze stylem Italo Disco, bo właśnie w takiej stylistyce formacja Facts and Fiction nagrała swoje 2 hity, Melody d'Amour i Give Me the Night. I właśnie ten drugi utwór dzisiaj Państwu przypominamy, Facts and Fiction w stylu Italo Disco, niemiecki zespół i Give Me the Night.

0: Panowie z Numersi, za których sukcesem stał nie kto inny, tylko sam Frank Farian.
1: Dokładnie tak, w latach 70. to on był twórcą sukcesów zespołów Boney M, Eruption, także wokalistki Gilney. Potem była przygoda z Milli Vanilli, bardzo nieładna przygoda, bo kto inny śpiewał w studiu, kto inny był na okładce i kto inny występował w teledyskach, no ale takich oszustw w historii show biznesu było wiele, natomiast panowie z No Mercy naprawdę śpiewali. Odkrył ich Frank Farian w Miami, kiedy usłyszał, jak na ulicy śpiewali i grali. Dziś No Mercy to tylko główny wokalista, ale do historii przeszły takie przeboje jak Where Do You Go?
0: Podobnie jak ten duet i także obraz filmowy z musicalu Grease. Oni nie tylko śpiewali, ale też pięknie tańczyli do tego wszystkiego.
1: No szczególnie John Travolta miał doświadczenie, jeżeli chodzi o taniec, bo poprzedni jego film Gorączka sobotniej nocy przyniósł mu pozycję supergwiazdy światowego show biznesu. John Travolta, Olivia Newton-John i największy hit z filmu Grease, You're the One That I Want.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
3: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza na święto ceramiki. Od 19 do 23 sierpnia serce Bolesławca zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Największe targi ceramiki użytkowej i artystycznej. Pokazy malowania ceramiki i toczenia na kole. Warsztaty dla dzieci i dorosłych. Giełda staroci i inne atrakcje. Święto ceramiki w Bolesławcu od 19 do 23 sierpnia. Szczegóły na bolesławiec.eu.

0: MacBook 15, szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: To Bonnie Tyler, niezapomniana artystka. Za kilka minut rozpoczną się ceremonie pogrzebowe artystki w jej rodzinnym miasteczku Mumbles, blisko Swansea. Tysiące fanów przyjechało do Walii, żeby pożegnać artystkę uwielbianą w Wielkiej Brytanii, znaną z takich przebojów jak chociażby It's a Heartache czy utwór Holding Out for a Hero z filmu Footloose, trzykrotnie nominowana do Grammy, reprezentantka Anglii w konkursie Eurowizji, odznaczona przez Elżbietę II orderem Imperium Brytyjskiego. Wielka artystka, na pewno o niej nie zapomnimy.
1: Tak jest, a przez cały weekend właściwie fani nie tylko z Walii, ale też z całej Europy gromadzili się na ulicach miasta, żeby hołd Bonnie Tyler oddać, co czynimy również i my. I bardzo dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia jutro.
0: Do usłyszenia.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Część Polaków wróci dziś do kraju po katastrofie autokaru na Węgrzech. Paliwa ponownie potaniały, tak będzie do końca sierpnia. 80 tysięcy pątników z całej Polski przybyło na Jasną Górę. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś wieczorem 22 Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech wróci do kraju, przylecą do Rzeszowa. O szczegółach Michał Skolimowski.
2: Do Polski w pierwszej kolejności wrócą poszkodowani, których stan zdrowia pozwala na transport. Urzędnicy mają już szczegółową listę. Wiadomo, że z tych 22 osób 4 będą musiały zostać przewiezione do szpitali, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: To są oddziały ortopedyczne i chirurgia ogólna.
2: W węgierskich placówkach trwają jeszcze konsultacje dotyczące poszkodowanych z Polski. Samoloty do kolejnych transportów są zabezpieczone, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Jest zabezpieczona wojskowa kasa, a jeżeli będzie stan na tyle ciężki, to dla tych osób też jest możliwość powrotu specjalnym samolotem zabezpieczenia medycznego.
2: Z kolei poszkodowani, których stan zdrowia nie będzie pozwalał na transport, pozostaną pod opieką medyczną na Węgrzech.
1: W katastrofie autokaru zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych, a 10 jest w ciężkim stanie. Pielgrzymi z Podkarpacia wracali z Medjugorje. To mógł być nieszczęśliwy wypadek, tak wynika ze wstępnych ustaleń policji. W Wałbrzychu 1,5-roczne dziecko wypadło z okna. Nie ma obrażeń zagrażających życiu, bo mieszkanie jest na wysokim parterze.
5: Przebadaliśmy oczywiście matkę na zawartość alkoholu, była trzeźwa. Z naszych ustaleń wynika, że była po prostu w innym pokoju, a jej córka, która jest starsza, nastolatka, otworzyła okno, żeby przewietrzyć pomieszczenie. No i wtedy doszło do tego feralnego zdarzenia.
1: Mówił komisarz Marcin Świeży z wałbrzyskiej policji. Śmigłowiec zabrał dziecko do szpitala we Wrocławiu. Paliwa ponownie potaniały. Od dzisiaj do końca sierpnia będzie obowiązywał obniżony VAT oraz maksymalne ceny na stacjach. Zarówno dzisiaj, jak i jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 41 groszy, a za diesla 7,37.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na Jasną Górę przybyło ponad 80 tysięcy pątników z całej Polski. Za nami sierpniowy szczyt pielgrzymowania. Jak mówi rzecznik Jasnej Góry Paulina ojciec Marcin Ciechanowski, największe wrażenie robili rowerzyści.
6: Wszystkich pielgrzymek pieszych do tej pory było 163, prawie 72 tysiące osób. Pielgrzymki rowerowe to około 8 tysięcy osób. Przybyła pielgrzymka rowerowa z Tarnowa, tam było 1200 rowerzystów. Więc jak tak wjechali, to tak piękny widok był na Jasnej Górze.
1: A kolejny szczyt pielgrzymowania 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej.
7: Monika Wec, wiadomości lokalne. Wojsko Polskie przechodzi modernizację. Jak podkreślają wojskowi, dziś bardziej niż kiedykolwiek znaczenie ma profesjonalizacja armii i nowoczesne wyposażenie.
8: Dzisiejsza armia to już nie tylko czołgi, transportery czy artyleria. O przewadze na współczesnym polu walki w coraz większym stopniu decydują nowoczesne technologie. Rozpoznanie, łączność, systemy bezzałogowe, sztuczna inteligencja dają one zdolność do szybkiego przekazywania informacji i podejmowania decyzji. Coraz większe znaczenie mają również systemy bezzałogowe i przeciwdziałanie dronom.
7: Mówi major Mateusz Szalongowski z Oddziału Komunikacji Strategicznej Agencji Uzbrojenia. Ministerstwo Obrony Narodowej w 2026 roku planuje przeznaczyć na obronność rekordową kwotę ponad 200 miliardów złotych. Śródmieście Zielonej Góry zmienia wygląd. Rozpoczęła się modernizacja 15 kamienic przy m.in. Drzewnej Jedności Kupieckiej. Budynki czeka odnowienie elewacji, wykonanie izolacji oraz remonty dachów. Na poprawę stanu miejskich kamienic samorząd przeznaczył 2,5 miliona złotych. Prace mają nie tylko poprawić estetykę, ale też stan techniczny obiektów. Po południu temperatura wyniesie około 20-21 stopni. Początkowo możliwe są jeszcze przejaśnienia, ale z upływem godzin chmur będzie przybywać. Opadów w Zielonej Górze nie należy się spodziewać. Wiatr będzie umiarkowany. To będzie więc raczej chłodne i pochmurne popołudnie bez gwałtownej zmiany pogody.

0: kochać się za późno, to oczywiście kombi. Nie, no na miłość nigdy nie jest za późno, podobnie jak na urlop nigdy nie jest za późno i mam nadzieję, że urlopy jeszcze w pełni przed wami. 2 tygodnie tych oficjalnych wakacji regulaminowych, a znając życie, to pewnie część osób także we wrześniu. My natomiast do końca tego miesiąca cały czas, bezustannie promujemy zabawę Pocztówka z wakacji, taka zabawa, w której prosimy was, żebyście wysłali nam zdjęcie zrobione telefonem tego, jak spędzacie swój wolny czas na urlopach. Napisali kilka pozdrowień. Można to wszystko zrobić na radioplus.pl. My natomiast w nagrodę odsyłamy pocztówki, takie klasyczne, jak to się kiedyś z wakacji wysyłało. Jedna z naszymi pozdrowieniami redakcyjnymi i podpisami. Druga zupełnie czysta. Można zostawić sobie na pamiątkę, można komuś podarować, właśnie wysłać komuś w prezencie. Do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów, bo to jest koszulka, to zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne, no i mamy do tego jeszcze ręcznik kąpielowy.
1: Radio Plus. Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Po reklamie.

ponadczasowa klasyka, do której się lubi wracać, zwłaszcza w wakacje. Living Next Door to Alice to Smokey. No to nie zwalniamy tempa, ani poziomu też nie obniżamy muzycznego, absolutnie nie. Teraz w Radiu Plus Sandra, Everlasting Love.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
4: Pani Celinka z Kaufland do dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Po reklamie.

0: to powoli godzina 14 w Radiu Plus. Już za chwilę pora najświeższych wiadomości, na które zapraszam w imieniu Mikołaja Grometa.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Kierowca polskiego autokaru ma stanąć przed sądem po katastrofie na Węgrzech. Zarzuty za próbę zabójstwa pod Poznaniem. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o wyjątkowym koncercie poświęconym księdzu Romanowi Kotlarzowi. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jutro kierowca polskiego autokaru ma stanąć przed sądem. Węgierskie służby podejrzewają, że zasnął za kierownicą i właśnie dlatego doszło do katastrofy. Przypomnijmy, zginęło 12 osób, 10 walczy o życie. Na Węgry pojechali

0: Policjanci z Polski
1: wspierają tutaj współpracę z policją węgierską oraz z miejscowymi służbami ratunkowymi. Ich zadaniem jest przede wszystkim ułatwienie wymiany informacji, koordynacja działań, a także pomoc w sprawnym współdziałaniu służb obu państw.
0: Mówiła Karolina Gałecka z MSWiA. Dziś wieczorem około 30 uczestników pielgrzymki ma wrócić do Polski. Chciał zastrzelić byłą partnerkę, twierdzi, że zrobił to z miłości. Mężczyzna ze Swarzędza pod Poznaniem usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Do wszystkiego się przyznał.
2: Posłużył się w tym celu posiadaną przez siebie bronią czarnoprochową. Oddał strzał w głowę kobiety. Kobieta jest w szpitalu, jej stan jest krytyczny. Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa.
0: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Śledczy chcą tymczasowego aresztu dla podejrzanego. Ponownie ciężej będzie dostać się na Sycylię z powodu aktywności wulkanu Etna. Ograniczono liczbę możliwych przylotów na pobliskie lotnisko w Katanii. Do wtorku do południa będzie tam mogło lądować maksymalnie 10 samolotów na godzinę. Wszystko to w szczycie sezonu wakacyjnego na Sycylii. Problemy dotyczą około 100 tysięcy pasażerów.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Muzycy oddali hołd księdzu Romanowi Kotlarzowi, męczennikowi czasów komunizmu. W niedzielę na placu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu odbył się koncert zatytułowany Prawda, mówi biskup Marek Solarczyk.
4: Koncert to jest na pewno wyjątkową okazją, aby właśnie dokonać pewnej refleksji co do pewnej treści i bogactwa darów, które są wpisane w życie księdza Romana Kotlarza. Cała prawda o człowieku, jego godności.
0: Za poparcie robotników protestujących w Radomiu SB nękało księdza Kotlarza. Zmarł 18 sierpnia 1976 roku.
5: Monika Welc, wiadomości lokalne. W całej Polsce organizowane są uroczystości dożynkowe. To jedno z najważniejszych wydarzeń w polskiej tradycji. Centralnym symbolem dożynek jest wieniec. Jego przygotowanie wymaga nie tylko czasu i cierpliwości, ale przede wszystkim znajomości tradycji. Mówi pani Danuta, która zajmuje się przygotowaniem wieńca dożynkowego.
6: Ten wieniec musi być przepiękny, żeby ludzie go podziwiali. Mamy tutaj zboża, pszenżyto, żyto, jęczmień, len nawet mamy, także wszystkie jakie zboża były zbierane w tym danym roku są na tym wieńcu dożynkowym.
5: Tradycyjny wieniec dożynkowy zazwyczaj osiąga wysokość od 1 do nawet 1,5 metra, co pozwala na jego swobodne niesienie w korowodzie dożynkowym. Zatonie szykuje się na kilka dni pełnych wydarzeń. Oprócz koncertów od 20 do 23 sierpnia odbędzie się tam Festiwal Rzeki Literatury. Więcej imprez oznacza też więcej samochodów, dlatego miasto apeluje do kierowców o zwracanie uwagi na oznakowanie i korzystanie z wyznaczonych miejsc. W południu temperatura wyniesie około 20-21 stopni. Początkowo możliwe są jeszcze przejaśnienia, ale z upływem godzin chmur będzie przybywać. Opadów w Zielonej Górze nie należy się spodziewać. Wiatr będzie umiarkowany. To będzie więc raczej chłodne i pochmurne popołudnie bez gwałtownej zmiany pogody.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: 5 minut po 14 właściwie nam się zrobiło na zegarkach, a w Radio Plus teraz Foreigner. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. She's crazy like

0: Alana Miles i jej muzyczny hołd, wspomnienie poświęcone Elvisowi Presleyowi, to Black Velvet. A przed nami jeszcze 2 tygodnie wakacji. Mam nadzieję, że korzystacie i nasza zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Codziennie prosimy was o to, żebyście wysłali nam pozdrowienia, a także zdjęcie tego, jak spędzacie swój wakacyjny czas, i można to zrobić na radioplus.pl. Tam odsyłamy do naszej strony internetowej. Zajmuje to dosłownie kilka chwil, a ja w prezencie za chwilę będę do kogoś dzwonił i dla tej osoby będę miał pocztówki, takie klasyczne, jak to się kiedyś dawno temu wysyłało, jedna z naszymi podpisami i pozdrowieniami redakcyjnymi, a druga zupełnie pusta, czyli można coś komuś na przykład na niej napisać i wysłać. Do tego też letnie gadżety, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary, torba plażowa albo ręcznik. Taki zestawik za chwilę dla kogoś będę miał, za chwilę też w głośnikach Modern Talking i Neil Sedaka.
1: Radio Plus. Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania stać na więcej,
4: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
6: Było cudownie! Jeszcze nigdy się tak dobrze nie bawiłam. A ty? Chcesz się wybawić w jednym z największych parków linowych w regionie? Park linowy Nowa Sól to 5 tras z nowymi przeszkodami dla najmłodszych, nastolatków i dorosłych. Do tego największy krasnal na świecie, park fizyki, mini golf, skatepark, tor BMX, ścianki wspinaczkowe i szlaki rowerowe. W lesie, w którym jest przyjemnie nawet w największy upał. Wpisz w wyszukiwarce park linowy Nowa Sól.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: aplikacji w Radiu Plus.
1: Zdarzają się takie sytuacje w pracy radiowca na żywo, że czasami kogoś urlop pochłonie zbyt gwałtownie może, albo po prostu dużo ciekawych rzeczy się dzieje i normalnie teraz na żywo powinienem się połączyć z Irkiem, no ale z jakiegoś powodu mi się nie udało. Natomiast patrzę na zdjęcie plaża w Brzeźnie, czyli mamy Gdańsk i tęcza jeszcze piękna, która jest na horyzoncie, także mam nadzieję, że Irek dobrze spędza swój czas urlopowy nad polskim morzem i jeśli też tam jesteście, to że macie odrobinę pogodę i dobrze się bawicie, czego wam bardzo gorąco życzę na te ostatnie dwa tygodnie wakacji. Do Irka oczywiście zestaw naszych gadżetów trafia, czyli podwójna pocztówka, jedna z naszymi podpisami. Bardzo dziękujemy też za pozdrowienia i te pozytywne emocje płynące prosto z nad Bałtyku do naszej redakcji Radia Plus. Do tego mamy jeszcze zestaw gadżetów letnich, czyli koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary, torbę plażową i jeszcze do tego wszystkiego dorzucam ręcznik, także bardzo dziękuję, a za chwilę w Radio Plus Rockset.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Reklama. Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
2: Po reklamie.

0: Kocham Cię Irlandię to Kobranocka, a za chwilę o godzinie 15 pora na najświeższe wydanie wiadomości Radia Plus. Zapraszamy.
1: Radio Plus Zielona Góra.
2: Reklama.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Było cudownie! Jeszcze nigdy się tak dobrze nie bawiłam. A ty? Chcesz się wybawić w jednym z największych parków linowych w regionie? Park linowy Nowa Sól to 5 tras z nowymi przeszkodami dla najmłodszych, nastolatków i dorosłych. Do tego największy krasnal na świecie, park fizyki, mini golf, skatepark, tor BMX, ścianki wspinaczkowe i szlaki rowerowe. W lesie, w którym jest przyjemnie nawet w największy upał. Wpisz w wyszukiwarce park linowy Nowa Sól.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
6: Kastorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3+3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus Zielona Góra. Radio
12: Plus. Polscy prokuratorzy pracują już na Węgrzech po katastrofie autokaru z pielgrzymami. Gaszą pożar ogniem, strażacy pomagają w Hiszpanii. Nasi lekkoatleci wracają z Mistrzostw Europy w Birmingham. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polscy prokuratorzy są już na Węgrzech. To po tragicznym wypadku autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia. Prokuratura Okręgowa w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
13: Trwa spotkanie prokuratora naszej jednostki w prokuratorze w Miszkolcu. Z informacji uzyskanych od prokuratora wiem, że będzie najprawdopodobniej brał udział dzisiaj w oględzinach autokaru.
12: Mówiła prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. W wypadku zginęło 12 osób, 10 wciąż jest w ciężkim stanie. Część poszkodowanych wróci wieczorem do kraju. Węgierska policja wszczęła już postępowanie przeciwko kierowcy autokaru. Zarzuca mu, że zasnął za kierownicą.

0: Wiadomości Radia Plus.
1: Morderstwo na weselu w Wadowicach. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pobicia mężczyzny ze skutkiem śmiertelnym. Zatrzymano 7 osób. Śledczy czekają na wstępne wyniki sekcji zwłok.
2: Analiza tych wyników oraz innych czynności procesowych pozwoli na przyjęcie, w jakim charakterze będą przesłuchiwane zatrzymane osoby, czy zostanie im przedstawiony zarzut, jeżeli tak, to jakiej kwalifikacji.
1: Mówił Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Mężczyzna miał wtargnąć na wesele i być agresywny. Zmarł już po przyjeździe policji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 35 polskich strażaków pomaga w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Szacuje się, że na północy kraju spłonęło prawie 18 tysięcy hektarów lasów i łąk. Strażacy na miejscu stosują nowatorską metodę kontrolowanego wypalania.
3: Jesteśmy w stanie zapanować nad wielkopowierzchniowym pożarem lasów, zapalając część lasu, który będzie kierować się w stronę nadchodzącego pożaru, wypalając część powierzchni niewielką, i jesteśmy w stanie tak naprawdę stworzyć taką naturalną barierę, że ten pożar, który na nas nachodzi, nie przedostanie się na większy teren.
1: Mówił Wojciech Rosiński z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Teraz w Hiszpanii pomagają strażacy z Olsztyna, Łodzi i Poznania. A polscy lekkoatleci wracają z Mistrzostw Europy w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Zdobyli aż 8 medali.
4: Mamy zbudowany fundament do tego, aby przygotować się do Mistrzostw Europy, które będziemy sami organizowali w roku 2028 w Chorzowie. Wiele dobrych startów, wiele pozytywnych emocji, też wiele rozczarowań, ale taki jest sport i dlatego jest piękny.
1: Polacy powinni właśnie w tej chwili lądować na lotnisku Chopina w Warszawie.
5: Monika Wec, wiadomości lokalne. Za nami Święto Wojska Polskiego. Po wielkiej defiladzie i obchodach lokalnych przyszedł czas powrotu do codzienności. Jak podkreśla major Mateusz Szelongowski z Oddziału Komunikacji Strategicznej Agencji Uzbrojenia, żołnierze to przede wszystkim członkowie społeczności.
6: Wojsko jest przede wszystkim częścią tego narodu, z którego się wywodzi. To, że nosimy mundury, nie oznacza tego, że nie jesteśmy częścią społeczności lokalnej czy tej szerszej narodowej. Każdy z nas ma rodzinę, swoich najbliższych. Należy o tym pamiętać, że żołnierze nie są oderwani od społeczeństwa. Jesteśmy jego częścią.
5: Wojsko Polskie liczy obecnie ponad 220 tysięcy żołnierzy w służbie czynnej. Plan rozwoju zakłada jednak powiększenie armii do 500 tysięcy osób do 2039 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze otrzyma blisko 400 tysięcy złotych z ministerialnej rezerwy na wsparcie zatrudnienia. Do końca lipca urząd wykorzystał już ponad 6,5 miliona złotych z tegorocznej puli. Dodatkowe pieniądze pozwolą na aktywizację zawodową kolejnych 50 osób. Po południu temperatura wyniesie około 20-21 stopni. Początkowo możliwe są jeszcze przejaśnienia, ale z upływem godzin chmur będzie przybywać. Opadów w Zielonej Górze nie należy się spodziewać. Wiatr będzie umiarkowany. To będzie więc raczej chłodne i pochmurne popołudnie bez gwałtownej zmiany pogody.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: W głośnikach w Radio Plus teraz Abba i SOS. 5 minut po 15. Janek Pasterski. Dzień dobry.

0: dzisiejszy wieczór, czyli tak zwane tonight może być naprawdę przyjemne, zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład rozpoczął teraz swój urlop albo go jeszcze ma, 2 tygodnie wakacji przed nami. No i te wibracje wakacyjne zawarte w tym numerze Joe Cockera, faktycznie tak. Do tego widzę, że mamy 17 dzień sierpnia, a w kalendarzu, proszę bardzo, to dzień pozytywnie zakręconych. Czyli mamy wszyscy swoje święto, każdy kto ma przyjemną pasję. No i tak żyję z takim dobrym podejściem, po prostu to dzisiaj świętujemy drobnymi rzeczami nawet, a do tego też jeszcze dzień lumpeksu, tak zwane second handy. Ileż to fajnych rzeczy można w takich miejscach znaleźć, jeśli ktoś ma dobre oko, trochę szczęścia i cierpliwości. To udanych łowów życzę.
1: Radio Plus, Zielona Góra. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
10: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Droga do Warszawy z Zielonej Góry wiedzie przez chmury. Do Warszawy polecisz aż 2 razy dziennie, we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem soboty. Atrakcyjne ceny biletów i komfort podróży pozwalają oszczędzać to, co najcenniejsze. Twój czas. Podróż służbowa, a może spontaniczny wypad. Zamień długie godziny za kierownicą na niespełna godzinę wygodnego lotu. Zielona Góra, Babimost, Warszawa. Bliżej niż myślisz.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź Salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

W oczekiwaniu na wieczór Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. No to już troszkę, już tak delikatnie mam wrażenie, apetyty nam się rozbudzają, bo oczywiście jeśli wakacje, a jeszcze dwa tygodnie sierpniowe przed nami, to od poniedziałku do czwartku codziennie od 20 do 22 Marek Sierocki za konsoletą. Taka nieco krótsza, bo na tygodniu wersja prywatki, ale dwie godziny. Myślę, że akurat. A piątek i sobota to już klasycznie do północy i takie numery jak ten teraz też się zapewne pojawią. Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
10: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
9: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
10: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
11: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
12: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
13: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
14: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza na święto ceramiki. Od 19 do 23 sierpnia serce Bolesławca zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Największe targi ceramiki użytkowej i artystycznej. Pokazy malowania ceramiki i toczenia na kole. Warsztaty dla dzieci i dorosłych. Giełda staroci i inne atrakcje. Święto ceramiki w Bolesławcu od 19 do 23 sierpnia. Szczegóły na bolesławiec.eu.
15: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Po reklamie.

0: Piękny koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, życzę dobrego popołudnia. Słyszymy się jutro, zaraz po 12 w Radio Plus. Za chwilę wiadomości do 16.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.

0: lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Część pielgrzymów wróci dziś do Polski po katastrofie autokaru na Węgrzech. Inspekcja transportu drogowego zbada tachografy i kierowców przewoźnika z Podkarpacia. Nie żyje Jan Frycza, który miał 72 lata. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 22 osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech mają dziś wieczorem wrócić do Polski. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co z pozostałymi poszkodowanymi i jaki jest plan powrotu pacjentów do naszego kraju?
2: Samolot ewakuacyjny wystartuje wieczorem z Budapesztu. Będzie miał międzylądowanie w Debreczynie, by ułatwić transport pacjentów ze szpitala w Miszkolcu. W Polsce maszyna wyląduje w Rzeszowie. Podkarpackie placówki są gotowe na przyjęcie tych, którzy muszą kontynuować leczenie.
3: W Krośnie, naszym wojewódzkim, ale także szpitalu imienia Królowej Jadwigi w Rzeszowie.
2: Mówił wicemarszałek województwa podkarpackiego Karol Orzuk. Resort zdrowia zapowiedział, że dla pacjentów, którzy będą wymagać specjalistycznego leczenia, są też gotowe miejsca w dwóch placówkach w Warszawie.
1: W wyjaśnianiu przyczyn katastrofy kluczowe mogą okazać się zapisy z tachografu. Kierowca autokaru ma stanąć jutro przed węgierskim sądem. Zdaniem policji prawdopodobnie zasnął za kierownicą.
4: Będziemy dokładnie weryfikować 6 autobusów, tachografy, a także kierowców, którzy korzystali z tych autobusów w ciągu ostatniego roku. Z tego tachografu śledczy, biegli będą w stanie uzyskać informacje na temat prędkości autobusu w chwili zdarzenia, czasu postoju, odpoczynku, czasu jazdy, etc.
1: Mówił Marek Konkolewski z Inspekcji Transportu Drogowego. Inspekcja wykryła już wcześniej, że kierowcy tego przewoźnika przekraczali czas pracy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ukrywał się przez 17 lat. Teraz odpowie za napady z bronią w Lublinie i Chełmie. Mężczyzna został zatrzymany w Wielkiej Brytanii.
5: 53-latek poszukiwany był od 17 lat za bardzo poważne przestępstwa. Na swoim koncie ma m.in. napady z bronią w ręku, na hurtownię, na jubilera, na punkt zakładów bukmacherskich.
1: Mówił podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Mężczyzna

0: ściągnięty już do Polski, usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu 20 lat więzienia.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec smutna informacja. Zmarł aktor Jan Frycz. O śmierci artysty poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Frycz zagrał dziesiątki ról filmowych i teatralnych. Szerszej publiczności dał się poznać jako Dario w głośnym serialu Ślepnąc od świateł.
2: Najpierw napiłbym się herbatki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki, powiedziałem.
0: Dziś dowiedzieliśmy się, że Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata.

0: Dzisiaj w Zielonej Górze pogoda raczej mało wakacyjna. Na termometrach zobaczymy 19 stopni, niebo jest pochmurne i miejscami pojawią się przelotne opady. Ciśnienie w okolicach 1010 hektopaskali, wiatr jest słaby, z północno-zachodniego kierunku wieje. W ciągu dnia temperatura dojdzie do około 21 stopni, ale parasol dzisiaj zdecydowanie się przyda.
1: Radio Plus Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Koniec wakacji dopiero za 2 tygodnie, a dzisiejsza pogoda w Zielonej Górze już jakby miała powoli zapowiadać koniec wakacji. No i ze słońcem w tym tygodniu to może być różnie, co nie znaczy, że należy rezygnować z letnich aktywności. No ale nowy tydzień zaczynamy najświeższymi informacjami z regionu. Mieszkańcy Zielonej Góry poznali dzisiaj szczegóły zbliżającego się wielkimi krokami święta miasta.
2: Przede wszystkim kładziemy nacisk na wydarzenia artystyczne, 3 sceny muzyczne, scena główna Wszelkiej Harmonii, gwiazdy jak Zakopauer, Margaret, Markowska, ponadto plac teatralny, to są artyści zielonogórscy, lubuscy, mamy też dzień dla punk rocka, 40-lecie Farbenlehre oraz scena dla młodych tutaj przy palniarni, ale to też dodatkowo nowe dekoracje w mieście.
1: Więcej o repertuarze tegorocznego winobrania powiemy już za chwilę. W tej godzinie programu Miasto żyje latem sprawdzimy także, czy przed końcem wakacji możemy spodziewać się jeszcze upałów.
3: Tutaj takie mieliśmy okresy wysokich temperatur przeplatane wędrówką frontów i napływem chłodnego powietrza. Na ogół te upały nie trwały długo, więc taka dosyć duża zmienność w tej pogodzie, no, ale wygląda na to, że lato jeszcze się nie kończy. Wysokie temperatury będą nam jeszcze prawdopodobnie towarzyszyły, natomiast no, pewnie prawdopodobieństwo tego, że będą one tak wysokie, sięgające 35-36 stopni, no, będzie malało.
1: Czy zawitają do Zielonej Góry jeszcze upały i ile będziemy mieć jeszcze słońca? To sprawdzimy jeszcze w tej godzinie. Tuż przed 17 czeka nas najnowsza dawka wiadomości z życia Kościoła. Na poniedziałkowe wydanie Vatican News zaprasza Dorota Abdelmulawiet. Przy mikrofonie Jakub Brzegowy witam i zapraszam na program Miasto żyje latem, jak zwykle do godziny 18.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Na tę informację czekali wszyscy mieszkańcy. Poznaliśmy plan tegorocznego winobrania, a nieco więcej na ten temat wie Monika Werc.
2: Panie prezydencie, no Dni Zielonej Góry po raz kolejny. Co przygotowaliście jako miasto?
3: Mnóstwo wydarzeń. Przede wszystkim kładziemy nacisk na wydarzenia artystyczne. 3 sceny muzyczne. Scena główna w Filharmonii. Gwiazdy jak Zakopauer, Margaret, Markowska. Ponadto plac teatralny. To są artyści zielonogórscy, lubuscy. Mamy też Dzień dla Punk Rocka, 40-lecie Farbenlehre. Oraz scena dla młodych tutaj przy palniarni. Ale to też dodatkowo nowe dekoracje w mieście. Wyeksponowanie miasteczka winiarskiego, 44 winnice, 52 domki wokół ratusza, spotkania teatralne, wizyty na winnicach, opowieści o winiarstwie, imprezy dla dzieci na wzgórzu winnym. To więc moc atrakcji, największe święto w Polsce winiarskie i to Dni Miasta.
2: Rok temu mówiono, że tą strefę tych domków winiarskich można by było jeszcze rozszerzyć tam aż do pomnika Bachusa. Tak będzie, czy jednak zostajemy tutaj w okolicach ratusza?
3: Sukcesywnie poszerzamy rozkład domków. Tak jak powiedziałem, 52 domki już są i jest oczekiwanie na więcej. To będziemy co roku tą strefę poszerzali. Dzisiaj ją przede wszystkim wydzielamy i eksponujemy jako miasteczko winobraniowe. Będzie ono ładnie opisane, wyeksponowane, bo na to zwracamy uwagę. Na ten produkt regionalny. Wino, degustacja lokalnych potraw, muzyka. To więc to musi wyglądać inaczej i na to kładziemy nacisk.
4: Bartłomiej Gruszka, Fundacja Tłoczna.
2: Powiedzmy, jakie atrakcje dla mieszkańców właśnie wy jako fundacja przygotowaliście?
4: No to jak co roku są to spacery winiarskie, będzie ich kilkanaście, szczególnie te wieczorne cieszą się dużym zainteresowaniem z lampami naftowymi. No spacery będą po zabytkach winiarskich Zielonej Góry, czyli spacerujemy po piwnicach, po miejscach, które są istotne właśnie dla winiarskiej historii miasta. No i też degustacje komentowane, to są takie wydarzenia, gdzie w miejskiej piwnicy w sali szeptów specjaliści, bo będzie 3 prezentujących w tym roku, czy 3 osoby, które są specjalistami, jeśli chodzi o polskie winiarstwo. Będą opowiadać o winach, które będzie można wtedy zdegustować.
2: Panie dyrektor, powiedzmy o zespołach, które wystąpią na scenie głównej winobrania.
5: Zawsze staramy się, żeby na tej scenie winobraniowej było różnorodnie. Dziś nam się trochę zrobiło kobieco, mam wrażenie, ale z drugiej strony nie przypominam sobie, kiedy Ewa Farna była w Zielonej Górze, a muszę też zdradzić, że jest to jeden, a być może nawet ostatni jej koncert niebiletowany w Polsce. Bo jak wiadomo, Ewa Farna sprzedaje stadiony w Czechach, więc jakby troszeczkę się inaczej już do tych koncertów przygotowuje, ale bardzo się cieszymy, że zgodziła się, aby przyjechać tutaj do Zielonej Góry, więc jakby zaczynamy Margaret, kończymy Ewą Farną, ale po drodze będzie trochę rapu, trochę takiego mocniejszego rocka, więc myślę, że i ci, którzy lubią spokojniejszy pop i ci, którzy lubią trochę mocniejszy, znajdą sobie dzień, w którym nas odwiedzą i na tą dużą scenę po prostu przybędą.
2: Jakieś parkingi, od kiedy co będzie wyłączone z użytkowania?
6: Czas winobrania to oczywiście czas wyłączeń. Na pewno będziemy mieli wyłączone Deptak, ulicę Kupiecką, ulicę Alei Niepodległości, Żeromskiego, jak i Sobieskiego. Na czas na pewno koncertów będzie wyłączona ulica Kasprowicza, parking wraz z ulicą. Także te głównie skupiamy się na Deptaku, ulica Cisielska, czyli Starociach. Także tutaj te okolice skupione wokół Deptaka, tak?
1: A programowi tegorocznego winobrania przyglądała się Monika Werc.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
7: Reklama.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
7: Słuchaj, Marian.
11: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza na święto ceramiki. Od 19 do 23 sierpnia serce Bolesławca zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Największe targi ceramiki użytkowej i artystycznej. Pokazy malowania ceramiki i toczenia na kole. Warsztaty dla dzieci i dorosłych. Giełda staroci i inne atrakcje. Święto ceramiki w Bolesławcu od 19 do 23 sierpnia. Szczegóły na bolesławiec.eu.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
17: masz. Po reklamie.
0: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Wakacje nieubłaganie zbliżają się ku końcowi, a aby jak najlepiej zaplanować ten czas, warto zapoznać się z prognozą pogody. A tak się składa, że taką przygotował dla Państwa synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, z którym rozmawiał nasz reporter Piotr Lędzion.
2: Po dosyć upalnym weekendzie, gdy IMGW ostrzegało przed tymi wysokimi temperaturami, nadeszło pewne odwrócenie. Dziś mamy alerty zgoła inne, deszczowo-burzowe.
3: Zgadza się. Przez Polskę przewędrował w ciągu minionej doby chłodny front atmosferyczny. Natomiast ta masa powietrza, która zalega tutaj głównie w tej południowej części kraju, wciąż tam jest ciepło. Ta masa jest bardzo zasobna w wilgoć. I przez południową, częściowo centralną, później w nocy część kraju będzie się przemieszczał w mały niż, którym będzie związany układ frontów atmosferycznych i będzie wpływał na pogodę dzisiaj, w nocy, a także jutro. On przyniesie w południowej, centralnej i później też wschodniej części kraju opady deszczu i te opady będą miejscami intensywne. Dzisiaj zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, właśnie tutaj dla części kraju południowej. Te ostrzeżenia obowiązują dzisiaj i także w godzinach nocnych.
2: A jak ta pogoda będzie w takim razie kształtować się w pozostałej części tygodnia? Bo chyba nie mamy co liczyć już na tak wysokie temperatury jak kilka minionych dni.
3: Po takim okresie kilku dni wyżowej, słonecznej i gorącej pogody, no weszliśmy zdecydowanie w okres takiej dominacji układów niskiego ciśnienia wędrujących przez Polskę frontów i napływu zdecydowanie chłodniejszych mas powietrza polarnego morskiego. Natomiast utrzyma się taka tendencja do tego, żeby w południowej części kraju było cieplej. Środa będzie z taką pogodą zmienną, z przelotnymi opadami deszczu, w północnej, w centralnej części kraju także miejscami tym opadom będą towarzyszyły burze i temperatura w takim zakresie 20-22 stopnie. Na południu będzie nieco cieplej, tamta temperatura do 24-25, natomiast w drugiej połowie tygodnia zacznie się robić cieplej, ale w całym kraju będą występowały przelotne opady deszczu. Piątek również będzie ciepły, ta temperatura od 23-24 na północy do 30 na południu. Sobota również bardzo ciepła i w niedzielę ponownie wygląda na to, że napływ chłodniejszego powietrza. Także przed nami taki dosyć dynamiczny tydzień ze zmienną pogodą, ze sporą ilością opadów deszczu. Te opady miejscami i okresami będą intensywne. No i temperatury wyraźnie niższe, chociaż na południu Polski będzie bardzo ciepło. No i później w drugiej połowie tygodnia stopniowy wzrost temperatury w całym kraju i tak prawdopodobnie do niedzieli będzie bardzo ciepło, a później ponownie ochłodzenie.
2: Tegoroczne lato przyzwyczaiło nas do takich bardzo gwałtownych zmian temperaturowych. Czy jest jeszcze szansa, że w te wakacje czeka nas kolejna fala naprawdę wysokich upałów, czy raczej zbliżamy się już ku tym wrześniowym ochłodzeniom?
3: Tutaj już mówimy o takich prognozach o dalszym horyzoncie czasowym. Tak jak pan redaktor zauważył, ono jest takie dynamiczne. Tutaj takie mieliśmy okresy wysokich temperatur przeplatane wędrówką frontów i napływem chłodnego powietrza. Na ogół te upały nie trwały długo, więc taka dosyć duża zmienność w tej pogodzie, no, ale wygląda na to, że lato jeszcze się nie kończy. Wysokie temperatury będą nam jeszcze prawdopodobnie towarzyszyły. Natomiast no, pewnie prawdopodobieństwo tego, że będą one tak wysokie, sięgające 35-36 stopni, no, będzie malało. W związku z tym, że już zbliżamy się jednak do września. We wrześniu też zdarzają się bardzo wysokie temperatury, ale prawdopodobieństwo już tak dużego ciepła będzie się zmniejszało.
1: Zapowiada się w takim razie, że wiatraki można już raczej schować do szafy, warto jednak mieć je gdzieś pod ręką, bo pogoda przecież lubi zaskakiwać.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

Billy Joel i Uptown Girl już za nami, a za chwilkę na antenie Radia Plus Zielona Góra najnowsze aktualności z Watykanu. Proszę koniecznie zostać z nami, a tymczasem Ricky Epoveri, Sara Perquetiamo.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
3: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
3: A gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Radio Plus Zielona Góra.

0: Czas na aktualności z Watykanu.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Ojciec Święty modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Indonezji. Watykańscy sportowcy wezmą udział w igrzyskach śródziemnomorskich. Caritas Polska pomaga przesiedleńcom w Burkina Faso. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV wystosował telegram do arcybiskupa Paulusa Budikledena, ordynariusza indonezyjskiej diecezji Ende, na terenie której w sobotę doszło do wstrząsu sejsmicznego o magnitudzie 7,7 stopni w skali Richtera.
3: W telegramie podpisanym przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kardynała Pietra Parolina, papież zapewnia o duchowej solidarności i bliskości z poszkodowanymi. Kieruje słowa umocnienia do wszystkich, którzy włączają się w akcje ratunkowe i pomocowe, i zapewnia o modlitwie, powierzając Bożemu miłosierdziu zmarłych, a dla wszystkich prosząc o Boże pocieszenie i umocnienie. Wskutek trzęsienia ziemi, które miało miejsce w sobotę, zginęły co najmniej 53 osoby.
2: Czterech zawodników Atletika Watykana wystąpi w 20 Igrzyskach Śródziemnomorskich we włoskim Tarencie.
4: Zawody rozpoczną się 21 sierpnia i potrwają do 3 września. W padlu zagrają Fabrizio Peloni i Tiziano Lucarelli. W szpadzie wystąpi Daniele Fontana, a w kolarstwie Emiliano Morbidelli. Będzie to drugi start watykańskiego zespołu w tej imprezie i 10 udział w oficjalnych międzynarodowych zawodach sportowych. Kardynał José Tolentino de Mendoza podkreśla, że obecność Atletika Watykana ma służyć budowaniu pokoju między narodami regionu. Przed inauguracją igrzysk 19 sierpnia w katedrze w Tarencie zostanie odprawiona msza święta z okazji przyjęcia krzyża sportowców. Pozostanie on w świątyni przez całe zawody jako duchowy punkt odniesienia. Karol Darmoros, Watykan News.
1: Wiadomości ze świata.
2: Kościół w Polsce i na Węgrzech modli się w intencji ofiar wczorajszego wypadku autobusowego z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorja.
3: Już wczoraj o modlitwie w intencji zmarłych i poszkodowanych zapewnił przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Dziś z kolei wspólny komunikat z zapewnieniem o modlitwie za ofiary, poszkodowanych i ich rodziny wydali biskupi rzeszowscy Jan Wątroba i Krzysztof Chudzio. Wyrazy współczucia i zapewnienie o modlitwie przekazał też przewodniczący węgierskiego episkopatu biskup Janosz Szekeli.
2: Caritas Polska wspiera rodziny i przesiedleńców w Burkina Faso. W kraju, w którym, jak mówi posługujący tam pallotyn ksiądz Dariusz Sala, niespełna połowa dzieci chodzi do szkoły, projekt wspierany przez polskich darczyńców ma poprawić sytuację najuboższych rodzin.
5: 80% ludzi utrzymuje się z rolnictwa. Nie ma fabryk, także ciężko jest, żeby właśnie zarobić pieniądze na życie. No i taki projekt właśnie, który tutaj utworzyłem wraz z Caritas Polska, to właśnie są kury, zakup kur. 30 rodzin z mojej parafii otrzymało po 18 kur i 2 koguty. Otrzymali formację, właśnie jak hodować te kury. Dostali też szczepionki, dostali jedzenie. 2 worki po 100 kg kukurydzy.
1: Polska redakcja Radia Watykańskiego Watykan News przedstawia Rosarium Virginis Mariae.
2: Polska redakcja Watykan News przygotowała kolejny darmowy audiobook z jednym z papieskich dokumentów, listem apostolskim świętego Jana Pawła II o różańcu Rosario Virginis Maria. Audiobook dostępny jest na portalach streamingowych i w serwisie YouTube.
1: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i na mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Cztery minuty pozostają do godziny 17 i już za chwilkę najnowsze wiadomości z Polski oraz ze świata, a już teraz na antenie Radia Plus Zielona Góra Samantha Fox i Touch Me.

0: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
0: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
2: Radio Plus.
3: Polscy i węgierscy prokuratorzy współpracują po katastrofie autokaru z pielgrzymami. Agresja wobec dzieci z Ukrainy. Policja szuka sprawców w Bydgoszczy. Kardynał Ryś został członkiem Watykańskiej Rady do Spraw Ekonomii. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru prowadzą śledczy w Polsce i na Węgrzech. W Oględzinach wraku jeszcze dziś ma wziąć udział prokurator z Krosna. Współpraca śledczych w tej sprawie jest możliwa dzięki tak zwanemu europejskiemu nakazowi dochodzeniowemu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie zakłada ten dokument?
4: To wniosek polskich śledczych, w którym proszą o zabezpieczenie zebranej na bieżąco przez węgierskich prokuratorów dokumentacji na miejscu tragedii, ale też wszystkich niezbędnych dla śledztwa materiałów, w tym dokumentacji medycznej poszkodowanych pasażerów. Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
5: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
4: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na miejscu jest pracownik tej jednostki, który bierze udział w działaniach węgierskich śledczych. Przypomnę, w wypadku na autostradzie M3 zginęło 12 naszych rodaków, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
3: Jak mówi ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński, biura pielgrzymkowe często mają ograniczony budżet, co może wpływać na organizację przejazdu i noclegów.
6: Przejazdy są związane z nocnymi przejazdami. Zamiast tego można byłoby zorganizować po prostu wieczorem nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
3: Polskim autokarem podróżowało 59 osób, 12 zginęło, a 10 jest w ciężkim stanie.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Agresja wobec dzieci z Ukrainy. 14-latka i 12-latek mieli zostać zaatakowani przez kobietę i mężczyznę w parku niedaleko bydgoskiego dworca PKP. Sprawą zajmuje się już policja.
7: Dzieciom zwrócono uwagę, że używają drona. Ostatecznie w tej słownej potyczce również z tego, co relacjonują dzieci swojej mamie, która tą interwencję zgłosiła. Zwrócono uwagę na narodowość tych dzieci. Dron został zniszczony ostatecznie przez tą parę, z tego co na ten moment wiemy, najprawdopodobniej Polaków.
3: Mówiła Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Trwają przesłuchania, a policjanci poszukują napastników.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Kardynał Grzegorz Ryś został członkiem Rady do Spraw Ekonomii Stolicy Apostolskiej. Mianował go papież Leon XIV. Nominacja oznacza zaufanie papieża do kardynała Rysia, mówi Karolina Zając z biura prasowego archidiecezji krakowskiej.
8: I ta nominacja wydaje się też być kontynuacją ich dotychczasowej współpracy. No, trzeba przypomnieć o tym też, że jeszcze kardynał Robert Prevost współpracował

0: z kardynałem Rysiem w dykasterii do spraw biskupów, więc ta współpraca, to doświadczenie współpracy na pewno gdzieś tam w tyle jest, no ale też nie jest tajemnicą, że kardynał Grzegorz i Ojciec Święty są w kontakcie.
1: Papież mianuje członków Rady na 5-letnią kadencję.

Zielonej Górze wciąż dominują chmury. Na termometrach zobaczymy obecnie 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie utrzymuje się w okolicach 1010 hektopaskali, a wiatr jest słaby. Wieje z prędkością około 7 km na godzinę. Jakość powietrza pozostaje umiarkowana, ale wybierając się na spacer, warto mieć przy sobie parasol.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Już po 17:00 czas więc rozpocząć drugą część programu Miasto żyje latem. A rozpoczniemy od wyprawek szkolnych, o których już powoli zaczynają myśleć rodzice. W naszym magazynie sprawdzimy, z jakimi cenami muszą liczyć się rodziny i czy mogą liczyć na wsparcie.
2: Najwyższy czas na to.
3: Kompletować wyprawkę szkolną.
2: No, głównie plecaki. Dopiero zaczynam to wszystko kompletować. No, plecaczek tak w granicach stówki, piórnik, nie mam pojęcia, wyposażenie. W granicach 400-500 zł na jedno dziecko.
3: A dzieci jest ile?
2: Dwójka.
1: O wyprawkach szkolnych powiemy już za kilka minut, nieco więcej. 1 września w życie wejdą także nowe zasady żywieniowe. W szkolnych jadłospisach ma pojawić się mniej cukru, a więcej warzyw i białka pochodzenia zwierzęcego.
4: Nowością całkowitą jest to, że jedna potrawa w ramach obiadu ma być przygotowywana na bazie roślin strączkowych raz w tygodniu, co najmniej raz w tygodniu i bez dodatku produktów od zwierzęcych. Co najmniej dwa razy w tygodniu zupy przygotowywane mają być wyprodukowane na wywarze warzywnym. W przypadku mięsa dwa razy w tygodniu ta potrawa przygotowywana z mięsa musi być wyprodukowana z mięsa świeżego.
1: O tym, jakich posiłków będą mogli w szkołach spodziewać się uczniowie w nowym roku szkolnym, powiemy jeszcze w tej godzinie. A tuż przed 18:00 zajrzymy do Gorzowa, gdzie zakończyła się rozbudowa hospicjum Świętego Kamila.
5: To są środki, które płyną bezpośrednio do pacjenta. Szanowni słuchacze, leki, środki opatrunkowe, sprzęt medyczny to jest coś, co my chcemy mieć na najwyższym poziomie, więc z tych właśnie środków będą zakupione te rzeczy.
1: O tym, jakie zmiany zaszły w hospicjum po remoncie, powiemy już przed 18:00. Tak zapowiada się nam druga część programu Miasto żyje latem. Witam i zapraszam przy mikrofonie Jakub Brzegowy, a zaczynamy nieco nostalgicznie. Już teraz na antenie Radia Plus Zielona Góra, Anna Jantar.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Mimo że wakacje jeszcze trwają, do końca pozostały 2 tygodnie. To rodzice już komplementują wyprawki szkolne dla swoich dzieci. Wiele osób nie zostawia tego na ostatnią chwilę, tym bardziej, że markety opanowane zostały przez artykuły szkolne, a promocje kuszą. Jaką kwotę trzeba przeznaczyć i na jakie wsparcie mogą liczyć rodzice? O tym w materiale Magdy Gliszczyńskiej.
2: Zeszyty, długopisy, bloki, farby, plastelina czy plecaki. Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami, co widać w marketach i sklepach z artykułami szkolnymi. Tych coraz więcej, a chętnych do zakupów też przybywa.
3: Najwyższy czas na to.
2: Kompletować wyprawkę szkolną.
3: Głównie plecaki. Dopiero zaczynam to wszystko kompletować. Plecaczek tak w granicach 100, piórnik, nie mam pojęcia, wyposażenie. W granicach 400-500 zł na jedno dziecko.
2: A dzieci jest ile?
3: 2.
2: Jest dobry start, jakieś wsparcie również, jeśli chodzi o podręczniki, bo w szkole podstawowej te podręczniki są darmowe. To duże wsparcie dla rodziców?
3: Myślę, że tak. Zawsze to jakiś tam zastrzyk finansowy, aczkolwiek trzeba dołożyć ze swoich, bo to nie pokrywa. W 100%.
2: Widzę, że tutaj też wybieracie artykuły szkolne. To jest ten czas, kiedy kompletujemy wyprawkę?
4: Tak, jak najbardziej tak. Częściowo staramy się teraz coś kupić, bo resztę dostanie córka w szkole, tak? Bo była składka wcześniej. Plastelina, na przykład farby, bloki kolorowe, tak? Bloki rysunkowe.
2: Ale koszt ponosili rodzice?
4: Koszt ponosili rodzice, tak.
2: Ile trzeba przeznaczyć na taką wyprawkę szkolną? Mimo, że jest dobry start, że są podręczniki darmowe w szkołach?
4: My tak mniej więcej składaliśmy się teraz 150 zł, ale tak wcześniej, dlatego że z pierwszej klasy zostało sporo rzeczy, strój na WF, to przypuszczam, że tak drugie te 200, 150-200 zł, tak bez plecaka. Bo plecak jest z tamtego roku.
2: Dzień dobry, widzę, że u pani też pełen koszyk zakupów szkolnych.
5: Bijemy się do szkoły.
2: Co tam się znalazło w tym koszyku?
5: Farby, pastele, bloki kolorowe, białe. Trzecia klasa.
2: Szkoła podstawowa.
5: Tak, szkoła podstawowa.
2: Ile trzeba przeznaczyć na taką wyprawkę szkolną?
5: Oj, myślę, że to 500 zł na pewno. A jeszcze później wychodzą różne potrzebne, inne rzeczy do kupienia. Jak się ma dzieci, to trzeba płacić.
2: W zależności od wieku dziecka i potrzeb na zakupy szkolne, rodzice wydają od 500 do 1500 zł, jeśli uwzględnimy także obuwie czy ubranie. Jedną z form pomocy jest 300 zł w ramach programu Dobry Start. Wnioski Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje od 1 lipca do 30 listopada 2026 roku, ale to ostatnie dni na gwarantowaną wypłatę 300+, jeszcze we wrześniu. O ważnym terminie informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.
6: Zostało jeszcze 2 tygodnie do końca sierpnia, więc ci, którzy nie złożyli jeszcze wniosku, a zależy im na wypłacie pieniędzy jeszcze we wrześniu, mają jeszcze trochę czasu i mogą złożyć wniosek z dowolnego miejsca w kraju czy zagranicznego urlopu i o każdej porze, bo wniosek o świadczenie 300+ składany jest tylko elektronicznie. Rodzice mogą składać wnioski za pośrednictwem mobilnej aplikacji MZUS, portalu eZUS, bankowości elektronicznej czy portalu Empatia.
2: W całej Polsce ZUS w ramach tego świadczenia wypłacił już 886 milionów 200 tysięcy złotych. Kolejnym wsparciem są darmowe podręczniki dla uczniów szkół podstawowych, mówi Anna Belowska, wicedyrektor PSP nr 17 w Radomiu.
7: Dzięki temu programowi szkoła zapewnia uczniom odpowiednie podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczenia. Rodzice nie muszą samodzielnie finansować zakupu materiałów objętych dotacją, co stanowi istotną pomoc dla rodzin i przyczynia się do zapewnienia uczniom równych warunków dostępu do edukacji.
2: Rodzice potrzebujący pomocy mogą też na początku roku szkolnego składać wnioski o przyznanie stypendium. Wnioski te przyjmują ośrodki pomocy społecznej. Marcin Gierczak, dyrektor MOPS w Radomiu.
8: Jak co roku od 1 do 15 września przyjmujemy wnioski na stypendia szkolne dla uczniów. Ten termin 15 września jest terminem ustawowym i jakby nie można go przekroczyć. Stypendia są skierowane dla rodzin, które spełniają kryteria dochodowe z pomocy społecznej, czyli przypomnę, to jest 823 zł netto na osobę w rodzinie i przyznajemy te stypendia na okres 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Oczywiście z wydatkowania wykorzystania tych środków trzeba się u nas rozliczać w formie faktur.
2: Z kolei Caritas Polska, jak co roku, przygotowała wsparcie w ramach akcji Tornister pełen uśmiechów. Iwona Stępniewska z Caritas.
9: Wszystkie artykuły szkolne, które będą przygotowane właśnie w formie wyprawki szkolnej, to są prowadzone artykuły pozyskane ze zbiórek. I już teraz, jeżeli jest rodzina, która potrzebuje takiego wsparcia, zapraszam do zgłoszenia się do Caritas. Oczywiście taką wyprawkę otrzyma.
2: Wiele osób już kompletuje wyprawki szkolne, ale wakacje jeszcze trwają, a zatem korzystajmy jeszcze z tej wakacyjnej letniej laby. Szkoła tradycyjnie rozpocznie się 1 września.
1: A rodziców o ceny tegorocznych wyprawek szkolnych pytała Magda Gliszczyńska.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
10: Reklama. Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
11: Mega.
12: Marian, co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
15: Finał wyprzedzony.

0: Jakość podat VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Mniej cukrów, więcej warzyw i białko nie tylko od zwierząt. Tak pokrótce można podsumować nowe zasady żywienia, jakie od 1 września obowiązywać będą w przedszkolach i szkołach. Szczegóły poznała Małgorzata Tobiasz.
2: Nowe wytyczne żywienia w placówkach oświatowych wynikają z rozporządzenia ministra zdrowia z 16 lutego. Regulują one nie tylko jadłospisy w szkolnych stołówkach, ale także to, co może być sprzedawane w sklepikach czy automatach z żywnością. Największe zmiany dotyczyć będą ilości dodawanego cukru. Ma być go mniej o połowę. Więcej ma być za to białka, nie tylko od zwierzęcego, wyjaśnia Agnieszka Naglacka z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
3: Nowością całkowitą jest to, że jedna potrawa w ramach obiadu ma być przygotowywana na bazie roślin strączkowych raz w tygodniu, co najmniej raz w tygodniu i bez dodatku produktów od zwierzęcych. Co najmniej dwa razy w tygodniu zupy przygotowywane mają być wyprodukowane na wywarze warzywnym. W przypadku mięsa dwa razy w tygodniu ta potrawa przygotowywana z mięsa musi być wyprodukowana z mięsa świeżego. Tutaj ustawodawca miał na myśli, czy to mięso chłodzone, czy mięso mrożone, ale mięso, które nie zostało w żaden sposób przetworzone. Czyli nie powinny to być wędliny czy jakieś produkty właśnie przetworzone zawierające mięso. A w przypadku osób niespożywających produktów odzwierzęcych alternatywna potrawa roślinna, w szczególności na bazie roślin strączkowych, żeby zapewnić odpowiednią ilość białka młodym organizmom. Jeśli chodzi o napoje, to preferowane jest podawanie wody, a napoje inne przygotowywane na miejscu, różnego rodzaju, na przykład kompoty, herbaty, maksymalnie mogą zawierać do 5 gramów cukrów dodanych w 250 ml gotowego napoju. Wcześniej rozporządzenie mówiło o 10 gramach.
2: Dania smażone będą mogły być podawane maksymalnie dwa razy w tygodniu. W nowym rozporządzeniu kategorycznie zakazano stosowania słodzików i substancji słodzących. Jedynym dopuszczonym słodkim wyrobem w sklepikach ze śladową ilością cukru jest gorzka czekolada o zawartości minimum 70% suchej masy kakaowej. Zaleca się więcej warzyw i owoców, najlepiej sezonowych i ekologicznych. W rozporządzeniu określono także katalog produktów, które uczniowie będą mogli kupić w szkolnych sklepikach, dodaje Agnieszka Naglacka, szczeciński sanepid.
3: Rozporządzenie dąży do tego, żeby w tych automatach wendingowych czy w jakichkolwiek punktach sprzedaży zlokalizowanych w jednostkach oświatowych były produkty, które mają wysoką wartość odżywczą, czyli na przykład sałatki różnego rodzaju, owoce, orzechy czy napoje, woda plus soki ewentualnie. Rozporządzenie określa zamknięty katalog grup środków, które mogą być sprzedawane w jednostkach oświatowych. Zwraca uwagę na produkty bezglutenowe, bezlaktozowe, uwzględnia już napoje roślinne czy roślinne alternatywy produktów mlecznych. Mówi o tym, że powinny być one wzbogacone co najmniej wapni i witaminę B12. Doprecyzowuje wymagania dla niektórych grup środków co do cukrów, tłuszczów i soli. I też obniża zawartość dodanego cukru w napojach przygotowywanych na miejscu do 5 gramów na 250 ml napoju.
2: Pomoc we wdrażaniu nowych przepisów zapewnić ma Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, udostępniając bezpłatne jadłospisy i przepisy dla placówek. Rozporządzenie ministra zdrowia ma na celu walkę z nadwagą i otyłością wśród dzieci poprzez rygorystyczne określenie jakości żywienia w szkołach i przedszkolach. Rozporządzenie wydano na podstawie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
1: Materiał przygotowała Małgorzata Tobiasz. Przypomnijmy, że nowe przepisy wejdą w życie 1 września.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: Radio Plus. Zielona Góra. Radio Plus.
1: Simply Red i Stars to już za nami w Radio Plus Zielona Góra, a przed nami Vanessa Paradis i Jolie Taxi. Zostaje nam jeszcze trochę minut do godziny 18, a chmur niestety nie ubywa, ale miejmy nadzieję, że muzycznie będzie nam troszeczkę cieplej.

0: Reklama.
1: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optik w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optik. Lubsko, ulica Reja 22.
7: Było cudownie. Jeszcze nigdy się tak dobrze nie bawiłam. A ty? Chcesz się wybawić w jednym z największych parków linowych w regionie? Park linowy Nowa Sól to 5 tras z nowymi przeszkodami dla najmłodszych, nastolatków i dorosłych. Do tego największy krasnal na świecie, park fizyki, minigolf, skatepark, tor BMX, ścianki wspinaczkowe i szlaki rowerowe. W lesie, w którym jest przyjemnie nawet w największy upał. Wpisz w wyszukiwarce Park linowy Nowa Sól.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
0: Po reklamie.
9: Radio Plus. Zielone.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Gorzowskie hospicjum nie zwalnia tempa i już przygotowuje kolejne akcje charytatywne. Ich celem jest nie tylko zebranie środków na działalność placówki, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na potrzeby pacjentów oraz ich rodzin. Przed nami kolejne inicjatywy, w które będzie można się włączyć, pomagając na wiele różnych sposobów. Każda złotówka, każdy gest i każda forma wsparcia mają znaczenie.
2: Naszym gościem jest Anna Kobyłka, koordynator akcji charytatywnych w Gorzowskim Hospicjum przy ulicy Stilonowej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani Aniu, wakacje trwają w najlepsze. Co prawda jesteśmy już na końcówce tych wakacji, ale wy w Gorzowskim Hospicjum tych wakacji nie macie. Cały czas przygotowujecie się do kolejnych akcji, które właśnie mają na celu wesprzeć pacjentów Gorzowskiego Hospicjum.
3: Tak jest. Na pewno doszło do bardzo ważnej dla nas sprawy i wielkiej rzeczy, którą dzisiaj ogłosiliśmy. Otóż wpłynęły do nas środki z akcji 1,5% i już dziś bardzo, bardzo bym chciała w imieniu pacjentów i ich rodzin, bo to są głównie odbiorcy tej pomocy, którą otrzymają z tych pieniędzy osoby, więc wpłynęło do nas 1,5 miliona. 1,5%, 1,5 miliona, jest to kwota onieśmielająca, drodzy słuchacze, bo jest to wyraz ogromnego zaufania, którym darzycie naszą placówkę, ale to też pokazuje, że wszyscy wspólnie jako społeczność Gorzowa i okolic chcemy wspierać pacjentów, chcemy dać im najlepszą z możliwych form opieki, zarówno w hospicjum stacjonarnym, jak i w hospicjum domowym. Dlatego ogromnie za te środki dziękujemy i obiecujemy przeznaczyć je na piękną, dobrą, profesjonalną pomoc dla naszych podopiecznych.
2: Mój wkład też tam jest już od kilku lat, ale powiedzmy naszym słuchaczom, na co te pieniądze z reguły są przeznaczane.
3: Bardzo dziękuję przede wszystkim za to, że jesteś z nami. Tak, to są środki, które płyną bezpośrednio do pacjenta. Szanowni słuchacze, leki, środki opatrunkowe, sprzęt medyczny, to jest coś, co my chcemy mieć na najwyższym poziomie, więc z tych właśnie środków będą zakupione te rzeczy. Oprócz tego władze hospicjum planują zakupić kolejne auto, ponieważ wzrasta liczba osób, którymi opiekujemy się w domach, w ramach hospicjum domowego dla dzieci i dla dorosłych, więc kolejne auto będzie potrzebne. Są to na pewno 1000 kilometrów rocznie, więc bardzo będzie to przydatny zakup. I jeszcze tak powtórzę, wysokie standardy, to jest nasz cel od wielu lat. Nie chcemy tutaj absolutnie zwalniać tempa. Placówka jest modernizowana. Państwo na pewno to widzicie, bo dobudowane zostały kolejne pomieszczenia. Teraz musimy je dobrze wyposażyć, żeby to wszystko służyło naszym pacjentom.
2: Kolejna akcja też przed nami, między innymi Pola Nadziei. Wy też do tej akcji się już powoli przygotowujecie, także wszyscy mieszkańcy Gorzowa i okolic mogą być już czujni.
3: Tak, w sekretariacie już jest bardzo gorąco. Pod tym kątem my już myślimy o brandingu, czyli o jakichś rozpoznawalnych znakach, które będą się w tym roku kojarzyć z akcją Pola Nadziei. Przypomnę, jest to ogólnopolska akcja hospicjów, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe, czyli takie jak nasze. Jesteśmy na skalę kraju rekordzistami, jeśli chodzi o ilość cebulek, które trafiają do darczyńców i bardzo proszę w tym roku również o nabywanie cebulek w przedszkolach, szkołach, w firmach, w parafiach, w tych wszystkich miejscach, które do tej pory nas wspierały. Planujemy zorganizować akcję na taką samą skalę jak w tamtym roku, czyli minimum te 170 podmiotów chcemy, żeby włączyło się do akcji. Wypatrujcie Państwo informacji na naszej stronie i w mediach oczywiście.
2: My ze swojej strony obiecujemy, że na pewno o tym będziemy informowali, ale oprócz tego, czy są jeszcze też jakieś inne takie wydarzenia, które wspierają Was jako Gorzowskie Hospicjum?
3: Tak, już niedługo, w ostatnią niedzielę sierpnia, grupa zapaleńców z miejscowości Hartów, a dokładnie Stowarzyszenie Agrawka Hartów, organizuje po raz trzeci dla nas festyn. Festyn jest połączony razem z biegiem Szlakiem Bielika. Jest to profesjonalna impreza dla biegaczy i dla kijkowców. Nordic Walking jest też tam bardzo mocno i promowany, i reprezentowany. Jest to profesjonalny wyścig z pomiarami, ale przy okazji ci wszyscy ludzie, sportowcy, ich rodziny, kibice i wszystkie osoby, które w tym dniu przyjadą w niedzielę do Hartowa, mogą wesprzeć hospicjum, ponieważ społeczność Hartowa przygotowała pychotki, takie pierogi, ogórki, ciasta, niesamowite rzeczy, jeśli chodzi o kulinaria. To wszystko będzie można w zamian za darowiznę otrzymać, wziąć ze sobą. A oprócz tego bardzo polecam, byłam tam już na tych kilku edycjach, tam jest niesamowita atmosfera, mnóstwo zabawy, mnóstwo atrakcji dla dzieci, dlatego jeśli ktoś ma wolną niedzielę albo chciałby ją naprawdę bardzo ciekawy sposób spędzić, to Hartów 30 sierpnia przygotuje dla Państwa niesamowite wydarzenie.
2: Jeśli ktoś chciałby, być może jest ktoś ze słuchaczy, kto chciałby po prostu od siebie wesprzeć gorzowską placówkę, gorzowskie hospicjum, w jaki sposób można wam pomóc?
3: Nam najbardziej jest miło gościć darczyńców tutaj u nas w siedzibie. Serdecznie zapraszamy. Mamy skarbonki, do których można wrzucić darowiznę anonimowo, ale można też to zrobić wpłatą gotówkową w naszej kasie. Wtedy wystawimy zaświadczenie. Oczywiście można to też zrobić wpłatą na konto. I tu przypomnę, takie wpłaty na konto z dopiskiem darowizna można potem odpisywać od swoich podatków, więc w ten sposób serdecznie zapraszamy. W kilku miejscach w Gorzowie są ustawione nasze skarbony, oznakowane, te same, które potem na zbiórce publicznej mają wolontariusze. Drodzy Państwo, można też w blikiem wpłacać darowizny na rzecz hospicjum, więc tych form, w jakich można pomagać, jest wiele. Za każdą dziękujemy.
2: I obiecuję, że my będziemy nagłaśniać to z naszej strony, bo to wsparcie tutaj jest naprawdę bardzo potrzebne, niezwykle cenne. Anna Kobyłka, koordynator akcji charytatywnych w Gorzowskim Hospicjum, była dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
1: A z Anną Kobyłką z Gorzowskiego Hospicjum rozmawiał Kamil Lewera.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra, tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Kierowca autokaru stanie przed sądem po katastrofie na Węgrzech. Niemcy tankują taniej przy granicy, wszystko przez obniżki na stacjach w Polsce. Fenomenalny artysta Wojciech Malajkat wspomina Jana Frycza. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jutro kierowca polskiego autokaru ma stanąć przed sądem na Węgrzech. We wczorajszym wypadku zginęło 12 osób, 10 wciąż walczy o życie. Zdaniem węgierskiej policji kierowca najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Aleksander Różkowski.
2: W ustaleniu prawdy pomoże cyfrowy tachograf i znajdujące się na nim dane, takie jak prędkość pojazdu w chwili zderzenia, czas jazdy, postoju oraz odpoczynku kierowcy. Marek Konkolewski, pełniący obowiązki zastępcy inspektora transportu drogowego, przypomina o tym, że zapięte pasy mogą uratować nam życie.
3: Jeżeli wsiadamy do autobusu, to ten kierowca, pilot, obsługa powinna zadbać o to, żeby wszystkie osoby miały zapięte pasy. Taki komunikat powinien paść, bądź też taka osoba powinna przejść się pomiędzy rzędami foteli i sprawdzić, czy pasażerowie mają zapięte pasy.
2: W sprawie wypadku toczą się obecnie dwa postępowania, zarówno po stronie polskiej, jak i węgierskiej.
1: Jeszcze dziś wieczorem do Polski wróci pierwsza grupa poszkodowanych. Do katastrofy doszło, gdy pielgrzymi z Podkarpacia wracali z Medjugorje. O włos od tragedii, w Boćkach na Podlasiu czterolatek znalazł się pod kołami przyczepy samochodowej, a za kierownicą był ojciec dziecka.
4: Do potrącenia doszło w momencie, kiedy mężczyzna cofał tym pojazdem. Tłumaczył, że chciał przestawić swój samochód, do którego doczepiona była przyczepka, i nie wie, w jaki sposób dziecko znalazło się pod jej kołami. Mężczyzna mówił również, że kilka minut wcześniej dziecko poszło do domu po wodę i był przekonany, że właśnie jego synek jest w domu.
1: Mówiła Agnieszka Dąbrowska z bielskiej policji. Czterolatek trafił do szpitala z urazem klatki piersiowej i ręki. Ojciec został zatrzymany, grozi mu do 5 lat więzienia. Kilka lat temu ten sam mężczyzna również potrącił swojego syna. Dziecko wtedy nie przeżyło.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Taniej za tankowanie wrócił obniżony VAT i maksymalne ceny na stacjach. Jutro, tak jak dziś, za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,41, a za diesla 7,37. Na zachodzie Polski od razu pojawili się kierowcy z Niemiec.
5: Jest taniej, po prostu taniej. Jestem z Niemiec, a u nas olej napędowy kosztuje nawet 2 euro i 30 centów. Tankuję kanister, a także samochód, 60-70 litrów. Tankuję głównie samochód i przyjeżdżam z Mecklenburgii. U nas benzyna kosztuje 2 euro i 20 centów. To różnica około 60 centów.
1: Obniżony VAT na paliwo i maksymalne ceny mają obowiązywać do końca sierpnia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Świat filmu i teatru żegna Jana Frycza. W swojej karierze stworzył setki aktorskich kreacji, znany m.in. z ról w Ślepnąc od świateł, Wielkim Szu, Pręgach czy komedii romantycznej Nigdy w życiu. Fenomenalny artysta, mówi w rozmowie z nami aktor Wojciech Malajkat.
6: Będę go wspominał z uśmiechem, za to, jak potrafił być cudownie sarkastyczny, dowcipny, bystry, jakim refleksem, ale i też z jaką refleksją.
1: Informację o śmierci przekazał dziś Teatr Narodowy we Warszawie. Jan Frycz zmarł w sobotę w swoim domu. Miał 7

0: Noc w Zielonej Górze zapowiada się pochmurnie, a i deszczu należy się spodziewać. Po zmroku wyraźnie się ochłodzi. Na termometrach zobaczymy 12 stopni Celsjusza. Wiatr osiągnie prędkość 13 km na godzinę, a jakość powietrza będzie dobra. Warto jednak pamiętać o parasolu, ponieważ może trochę pokropić.
1: Radio Plus Zielona Góra.
0: Na naszych zegarach 4 minuty po godzinie 18. Jakub Brzegowy, witam i zapraszam na jeszcze dwie wspólne godziny. A już za chwilkę Whitney Houston i I Will Always Love You. Posłuchamy także Krzysztofa Krawczyka czy grupy Toto.

0: Zielonej Górze rozpoczęła się rozbiórka starego amfiteatru. W jego miejscu powstanie nowoczesny, zadaszony obiekt, który ma stać się jedną z wizytówek miasta. Prezydent Marcin Paberowski podkreśla, że amfiteatr zostaje. To spełnienie jednej z jego najważniejszych obietnic wyborczych. Inwestycja ma kosztować około 75 milionów złotych. Nowy amfiteatr będzie miał przebudowaną widownię i membranowe zadaszenie. Sama budowa ma ruszyć w tym roku i potrwać około 2 lat.
1: Radio Plus. Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
7: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Droga do Warszawy z Zielonej Góry wiedzie przez chmury. Do Warszawy polecisz aż 2 razy dziennie, we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem soboty. Atrakcyjne ceny biletów i komfort podróży pozwalają oszczędzać to, co najcenniejsze. Twój czas. Podróż służbowa, a może spontaniczny wypad. Zamień długie godziny za kierownicą na niespełna godzinę wygodnego lotu. Zielona Góra, Babimost, Warszawa. Bliżej niż myślisz.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
11: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.
16: Radio Plus. Radio Plus Zielona Góra.

0: Od 19 sierpnia zmieni się organizacja ruchu na ulicy Wargińskiego w Zielonej Górze. Od godziny 10 zamknięta zostanie zachodnia jezdnia, a ruch w obu kierunkach będzie odbywał się jezdnią wschodnią. Zmiany oznaczają także ograniczenia dla kierowców. Z ulicy Dolnej, Wazów, Klementowskich, Zamenhofa, Konicza i Zyty będzie można wyjechać wyłącznie w prawo. Zmieni się również lokalizacja przystanku Szpital. Kierowcy i piesi powinni zachować ostrożność i stosować się do nowego oznakowania.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Do Zielonej Góry wielkimi krokami zbliża się Festiwal Rzeki Literatury. Od 20 do 23 sierpnia zaplanowano około 40 wydarzeń, a niemal wszystkie będą bezpłatne. Festiwal otworzy sama Olga Tokarczuk. Noblistka w czwartek w samo południe na Placu Teatralnym przeczyta fragmenty swojej nowej powieści Świata jest za dużo, która ukaże się jesienią. Wśród gości znajdą się także laureaci Nagrody Nike, m.in. Anna Bator czy Andrzej Stasiuk. Organizatorzy zapowiadają spotkania z pisarzami, dziennikarzami i przedstawicielami świata nauki.
1: Radio Plus.

0: reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara na mediaexpert.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus, Zielona

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: To była szwedzka grupa ABBA w utworze Mamma Mia. Już teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii i grupa Madness w utworze Our House. 4 minuty pozostają do godziny 19:00.

0: doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus Zielona Góra.
4: Żałoba na Podkarpaciu po tragicznym wypadku pielgrzymów. Burze i ulewy Głuchołazy ponownie zalało. Nauczyciele wyjdą na ulicę w ostatni dzień wakacji. ZNP zapowiada protest. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Minuta ciszy i żałoba na Podkarpaciu po katastrofie autokaru na Węgrzech. Polscy pielgrzymi wracali z Medjugorje. W wypadku zginęło 12 osób, 10 wciąż jest w ciężkim stanie. Mateusz Chłystun.
5: Mieszkańcy siedlisk na Podkarpaciu, skąd pochodziła większość uczestników pielgrzymki i ofiar wypadku, są wstrząśnięci.
6: To są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, którzy zginęli.
7: Po prostu znamy się i jest to dla mnie tak ciężkie, że nie mogę tego udźwignąć.
5: Pamięć 12 ofiar uczcili w poniedziałek pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. 18 poszkodowanych, których stan nie pozwala na transport do Polski, pozostaje w szpitalach na Węgrzech.
4: A pierwsza grupa ponad 20 osób ma jeszcze dziś specjalnym samolotem wrócić do kraju. Po tej tragedii Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada szczegółową kontrolę przewoźnika.
8: Jeszcze na obecnym etapie za wcześnie na rokowanie, kiedy ta kontrola się odbędzie, no też działamy na podstawie prawa i w jego granicach. Przeprowadzanie takiej kontroli również wymaga wcześniejszego zawiadomienia przewoźnika o tej kontroli.
4: Mówił Wojciech Król z ITD. Według węgierskiej policji kierowca autokaru najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Mężczyzna został zatrzymany. Niebezpieczna pogoda na południu i w centrum Polski. Głuchołazy na Dolnym Śląsku ponownie zostały zalane.
9: To jest syzyfowa praca, panie redaktorze. Ponad 50 interwencji w gminie Głuchołaz, jeżeli chodzi o właśnie powiat Nyski. Głównie to są zalane ulice, zatkane przepusty, rowy melioracyjne, gwałtowne masy, przede wszystkim wody. Po tych upałach w ogóle ziemia tej wody nie przyjmowała.
4: Mówił Dariusz Pryga z Nyskiej Straży Pożarnej. W ciągu kilku godzin ulewy doprowadziły do podtopień w wielu miejscach. Burze i deszcz przesuwają się do centrum i na wschód Polski.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Nauczyciele wyjdą na ulicę w ostatni dzień wakacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego potwierdził, że przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się manifestacja. Powodem jest brak działań w rządu w sprawie obywatelskiego projektu ustawy złożonego przez związkowców. O szczegółach teraz Krzysztof Połowiecki.
10: W projekcie związkowcy domagają się przede wszystkim powiązania systemu wynagradzania nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem.
11: Będziemy walczyć o inicjatywę obywatelską, będziemy walczyć o podwyżki.
10: Mówił Urszula Woźniak, wiceprezes zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W listopadzie 2024 roku premier Donald Tusk podczas zjazdu ZNP zadeklarował, że prace nad inicjatywą obywatelską przyspieszą. Szef rządu zapewnił wówczas, że nie będzie już zwłoki, ale zdaniem związkowców do przyspieszenia prac nie doszło.
11: Skończyło się już mówienie, czas na działanie. My podejmujemy działania po to, żeby do działania zmusić rząd.
10: Obywatelski projekt ZNP został złożony w Sejmie w 2021 roku.
4: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Plus zapraszam jutro o 6 w imieniu Justyny Bieniek.

0: Sprawdźmy, jakiej pogody możemy się jutro spodziewać. Dla tych, którzy spodziewali się zmiany, niestety mam złe wieści. W Zielonej Górze jutro szykuje się pochmurny i deszczowy dzień. Na termometrach zobaczymy 17 stopni Celsjusza, a wiatr przeważnie będzie łagodny. Jakość powietrza utrzyma się na dobrym poziomie, ale pogoda może być jutro zmienna. Warto mieć gdzieś w zanadrzu parasol.
1: Radio Plus Zielona Góra.

Na zegarach 4 minuty po godzinie 19. Jakub Brzegowy, witam i zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę na początek tygodnia, a na początek godziny 19 dedykacja dla pań Roy Orbison i Oh Pretty Woman.

0: Międzynarodowy rajd zabytkowych ciągników już w środę w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze Ochli. Na miejscu ma pojawić się około 20 historycznych traktorów, w tym 13 maszyn z Niemiec. Odwiedzający będą mogli z bliska przyjrzeć się i obejrzeć zabytkowe ciągniki, porozmawiać z kolekcjonerami i poznać historię dawnej mechanizacji rolnictwa. Prezentacja odbędzie się 19 sierpnia od 16 do 18.
1: Radio Plus.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza na święto ceramiki. Od 19 do 23 sierpnia serce Bolesławca zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Największe targi ceramiki użytkowej i artystycznej. Pokazy malowania ceramiki i toczenia na kole. Warsztaty dla dzieci i dorosłych. Giełda staroci i inne atrakcje. Święto ceramiki w Bolesławcu od 19 do 23 sierpnia. Szczegóły na bolesławiec.eu.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Orły oszczędzania stać na więcej,
5: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piorników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
9: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
8: To w ogóle możliwe?
9: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
10: Radio Plus, Zielona Góra.

0: To już ostatnia tego lata potańcówka w pałacu w Starym Kisielinie. W ramach Lata Mus Wszelakich mieszkańcy będą mogli jeszcze raz spotkać się na parkiecie i potańczyć w parkowej scenerii. Zabawa odbędzie się w najbliższy czwartek od 17.30 do 21.00. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych, wstęp jest wolny, no i to ostatnia taka okazja tego lata, by zatańczyć w pałacowym parku.
1: Radio Plus Zielona Góra.

Fanie filmów i seriali, czas sprawdzić swoją wiedzę. Już w czwartek, 20 sierpnia w piwnicy artystycznej Kawon odbędzie się druga edycja quizu Świat filmów i seriali. Drużyny od 2 do 6 osób zmierzą się w pytaniach dotyczących m.in. Władcy Pierścieni, Marvela czy Przyjaciół. Początek o godzinie 19:00, wstęp jest bezpłatny, a zapisy prowadzone w lokalu. Proszę więc zbierać ekipy i sprawdzić swoją wiedzę.

0: Reklama. Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie. Po reklamie.
1: Radio Plus. Zielona Góra.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Kaja i Goran Brygowicz, śpi kochanie, śpi. No właśnie, czy Państwo idą jeszcze spać? Mam nadzieję, że nie, bo już za 6 minut będzie Państwa rozbawiał muzyką Marek Sierocki. No ale my się już żegnamy. 6 minut pozostaje do godziny 20, a to znaczy, że nasze dzisiejsze wspólne spotkanie już dobiega końca, ale spokojnie słyszymy się jutro od godziny 16, jak zresztą zawsze. Miłego wieczoru, ja zostawiam Państwa z Malcolmem McLarenem i Catherine Deneuve w nieśmiertelnym Paris, Paris. Do usłyszenia, do jutra.
2: D'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et de doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker.
3: Paris, Paris.
2: Là, une dose de Prévert. Et sans raton laveur, prenons un dernier verre. Près du bateau Lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver.
4: Last night was made.
2: Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac, la résidence.

0: XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Radio Plus Zielona Góra. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
3: Marek Sierocki, witam serdecznie, wakacyjnie, ale też z nutą nostalgii. Na początek przeboje grupy Lady Punk, Kryzysowa Narzeczona, Mniej niż Zero, Tańcz Głupia Tańcz i Marchewkowe Pole.

0: Grupa Fleetwood Mac utworem Everywhere zakończyła pierwszy dzisiejszy mix.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W tym miksie wykonawcy z Francji bądź piosenki zaśpiewane po francusku. Na początek księżniczka Monaco Stefani i Oregon, potem Lio Amore Solitaire. Będzie też duet Otto Wan w dwóch piosenkach. To Kate Ba i Ole Moi, czyli francuska wersja słynnego hitu Hands Up.

Za nami duet Otoman, a przed nami Desirelli, Voyage Voyage. Potem Jimmy Somerville i June Miles Kingston w piosence Come on Teddy Radier. Będzie też grupa The Shorts i Come on Sava, a także Dalida w dwóch utworach Besame Mucho i Laissez-moi danser.

0: Sheila utworem Love Me Baby zakończyła ten miks.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami wakacyjne klimaty Lucia i Marinero, potem Michaela i dwa utwory połączone w całość, La Isla Bonita i La Colegiala. Będzie

0: Pino D'Angelo utworem Macquarie Da zakończył ten mix.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami grupa Demono. W ich wykonaniu znowu zwykły dzień. Znów jesteś ze mną, statki na niebie i kochać inaczej. Znowu

To były przeboje grupy Demona, a przed nami utwory ze ścieżki dźwiękowej filmu Gorączka sobotniej nocy. Yvonne Elliman, If I Can't Have You, grupa Tavares, More Than a Woman, a także grupa Bee Gees i Night Fever.

Jeszcze dwa utwory ze ścieżki dźwiękowej Gorączki Sobotniej Nocy, Walter Murphy, jego orkiestra i Piąta Symfonia Beethovena, a także grupa Case and the Sunshine Band Boogie Shoes. A ten miks zakończy mistrz Barry White utworem Can't Get Enough.

0: Barry White utworem Can't Get Enough of Your Love Baby zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia jutro.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią pojedynczy.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wysłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.